człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak. Ma, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego

0: może ukrywać się w prorosyjskiej republice. Marcin Romanowski wysłał pismo do polskiego sądu. Po 2 tygodniach walki o życie zmarł w szpitalu 7-latek, który topił się w łódzkim akwaparku. Tłumy obserwowały wczorajsze zaćmienie słońca. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, które jest zależne od Rosji. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
1: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
2: Został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
1: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
0: Przypomnijmy, Marcin Romanowski do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Listę żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem. To, że przebywa poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdził jego obrońca Bartosz Lewandowski. Nie żyje 7-latek, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
3: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
0: Mówi rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło przez zaniedbania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut leżał na dnie. Najpierw przymrozki, potem upały czy gwałtowne burze. Pogoda nie oszczędza rolników. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada wypłatę odszkodowań. Rozpoczęto szacowanie strat, które dotyczą wszystkich upraw oraz hodowli zwierząt. Rolnik z gminy Jedlińsk, Karol Potera, przyznaje, że ten sezon jest wyjątkowo trudny.
4: Jeśli chodzi o zbiory, to na pewno było widać po plonach około 30-40%. W zbożach, w moim przypadku akurat, na pewno miałem mniej.
0: Wnioski rolnicy mogą składać przez internet, mówi Aleksandra Pysiak-Sułecka z Urzędu Gminy w Jedlińsku.
5: Ona jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dalej nas przekierowuje na aplikację gov.pl. Tam mamy panel dla producenta rolnego i tam tą szkodę rolnik może zgłosić do 15 października 2026 roku.
0: Z raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wynika, że zagrożenie suszą objęło nawet 65% gmin.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Tłumy obserwatorów, m.in. nad morzem i w Tatrach. Za nami pierwsze zaćmienie słońca od 27 lat. W Polsce było to zaćmienie częściowe, ale największe od 1999 roku. Najbardziej księżyce zasłonił słońce po godzinie 20. Zaćmienie w jednym z warszawskich parków obserwował nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: A co to są za okulary?
8: Jakieś takie podobne do oglądania. Jakby było widać słońce, to by działały.
7: Widać coś?
9: Fotki porobiłem, popatrz. Nie wiem, co w tym jest takiego nadzwyczajnego.
10: No trochę tutaj jakby było widać.
9: Ale co?
10: No tak ta tarcza
9: jest.
10: Co to
9: ma pokazać?
10: Jest tak nadgryziona lekko.
9: Że to, tak?
10: Tak.
9: I to jest ten fenomen cały?
0: Całkowite zaćmienie było widoczne w Europie, na Islandii, w Hiszpanii i Portugalii.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A całkowite zaćmienie po 10, gdy poszliśmy spać, już było ciemno.
11: Dzień dobry.
1: I to na długie godziny.
11: Witajcie, Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
1: Już po nocy.
11: Już po nocy, tak, a przed nami piękny dzień, to czwartek, 13 sierpnia.

0: to 13 dzień sierpnia. W kalendarzu imieniny obchodzą Diana, Helena, Hipolit, Jan, Maksym, Radomiła i Sekundyn.
1: Wszystkiego najlepszego. Urodziny świętuje polska aktorka Katarzyna Herman.
0: Między innymi składamy wszystkim życzenia, którzy dzisiaj mają swoje święto. I rozpoczynamy dzień słonecznie, uśmiechnięci, ale też zamyśleni, bo na początek Ewangelia w Radiu Plus.
2: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
3: Prosimy Pana Boga ciągle o przebaczenie. Jezu, przebacz, Jezu, wybacz. Chodzimy kilka razy w miesiącu do konfesjonału, żeby spotkać się z przebaczeniem. Ale jeśli dochodzi do momentu takiego, że to ja mam komuś przebaczyć, że to ja mam komuś darować winy, wtedy już o tym przebaczeniu, o które ja proszę, nie pamiętam, zapominam o tym. I zachowuję się dokładnie jak ten dzisiejszy sługa z Ewangelii. Prośmy Pana, żeby odmienił nasze serce, nasze myślenie, żeby odmienił nasze patrzenie na przebaczenie, żeby Pan potrafił mi naświetlić, że jeśli ja przyjmuję przebaczenie, jeśli ja przyjmuję darowanie mi win, to ja powinienem taką postawą się odwdzięczyć innym braciom.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Mago Bosch Service Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Service Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Service Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowa.

0: 25 minuty po godzinie 6, poranny program Radia Plus, który ono wstaje. No, widziałeś coś w ogóle?
1: Ale z czym, gdzie?
0: No z tym zaćmieniem, no.
1: A nie, ja w telewizji oglądałem. Ja mieszkam w takim miejscu, że słońce i tak było na tyle nisko, że ciężko było zobaczyć.
0: Ja to zacierałam ręce, bo myślałam, że wszystko zobaczę jak na dłoni i co? Najpierw w las za drzewa, a potem za dom. Taki niski dom i tam cała...
1: A to słońce z księżycem.
0: Kulminacja poszła.
1: Oni się tam schowali?
0: Ja nie wiem,
1: to, co
0: naprawdę.
1: Tam się musiało dziać?
0: Ja nie wiem, co tam się działo, ale patrzyłam przez okno na stację, bo mam niedaleko stację PKP i tam jest takie przejście na górze. I tam wszyscy na schodkach stali, patrzyli, ale czy widzieli coś więcej, czy ja to nie wiem. Bo mi się z domu nie chciało już w końcu ruszyć te 500 metrów. W każdym bądź razie jestem zawiedziona.
1: A ja jestem zachwycony, bo zobaczyłem w telewizji, jak to wyglądało i najładniej wyglądało z Kasprowego Wierchu. No takie piękne było zbliżenie nad szczytami.
0: No tak, bo miejscówka to podstawa w takim wypadku. No dobrze, to trzeba się dobrze umościć przed dzisiejszym dniem. Proszę zająć wygodnie miejsca. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie, a i atrakcji trochę też będzie.
1: A słońca nic dzisiaj przykrywać nie będzie, nawet mała chmurka. No może gdzie niegdzie, ale generalnie będzie nam świecić.
0: A co z tymi kwiatami we włosach? Poplątrze wiatr? Zobaczymy.

0: No to wybieramy się, ubieramy, przygotowujemy, jak ktoś chce, może te kwiaty we włosy włożyć.
1: Pamiętajcie o wygodnych butach też.
0: Dlaczego?
1: No jak to, jak chcesz iść gdzieś w drogę, w trasę, zdobyć świat, no to trzeba mieć wygodne buty.
0: Ale jak ktoś chce się ładnie pokazać, to i ja wiem, to niewygodne i niezdrowe nawet, ale to i szpilki włoży. Dlaczego o paniach mówię?
1: Szpilki na Giewoncie.
0: Ty no gdzie na Giewoncie? Mówiłem o Kasprowym Wierchu.
1: A o Kasprowym, przepraszam, nie, to się wszystko...
0: A tam można wjechać kolejką.
1: A można. 29 minut po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, czas na najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyciek danych dotyczy nie tylko komercyjnych placówek medycznych, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Przypomnijmy, wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych, które dotyczą blisko 19 milionów osób. Według władz nic nie wskazuje na to, żeby cyberatak na systemy firmy MyDoctor był atakiem zewnętrznym, za którym stoją służby innego państwa. Kobieta wydobyta spod gruzów po 36 godzinach, to po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Według władz poszukiwania ocalałych wchodzą w ostatni etap. Dotychczasowy bilans poniedziałkowego trzęsienia to 265 ofiar śmiertelnych i prawie 500 zaginionych. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 i pierwszy raz w tym sezonie awansowała do decydującej rundy. Rywalką Świątek w finale będzie wygrana z pary Jelena Rybakina Coco Gauff. Ich półfinał właśnie trwa.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W tym roku 35-lecie działalności obchodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To instytucja, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin. Główne obszary działalności obejmują ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, wypłacanie świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną.
3: Grzegorz Hajna, Zachodniopomorski KRUS. Na tą chwilę mamy zasięg wojewódzki. Działamy poprzez 11 placówek i oddział regionalny. Zatrudnionych mamy 159 osób plus 22 lekarzy orzeczników. Zajmujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem społecznym rolników. Po prostu naliczamy składki, pobieramy składki. No jak trzeba, to też je windykujemy w imieniu Skarbu Państwa. Wypłacamy emerytury.
2: Oddział regionalny KRUS w Koszalinie mieści się przy ulicy Słowiańskiej 5. Mieszkańcy Ustki, którzy planują wymianę źródeł ciepła, termomodernizację domu albo chcą sprawdzić, na jakie wsparcie mogą liczyć, nadal mogą korzystać z miejskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Miasto Ustka podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku aneks, który zapewnia dalsze prowadzenie punktu. To miejsce, w którym mieszkańcy mogą nie tylko dowiedzieć się, jakie możliwości daje program, ale także otrzymać praktyczną pomoc przy przejściu przez procedurę ubiegania się o dofinansowanie. Dzisiaj w regionie słonecznie, sucho i bardzo ciepło, na termometrach do około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 26 minut 7 jesteśmy z wami od rana, to czwartek, jest 13 sierpnia.
5: Poproszę do rzeczy, czyli o czym myśli Domek od samego rana.
4: Trochę będzie od rzeczy, to znaczy przejdziemy od zaćmienia do polityki, bo mi się wszystko kojarzy.
5: No dobrze, to o tym za chwilę, ale wcześniej między innymi Bad Boys Blue, Oh My Woman, Eruption, One Way Ticket, a my z wami do godziny 9:00 gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
4: Tomek Walaszczyk.

0: Poranny program Radia Polska, rano wstaje za 18 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: To niesprawiedliwe, że Hiszpanie mają 3 całkowite zaćmienia słońca w ciągu kilku lat, a my musimy czekać 109 lat, zanim ciemność ogarnie Ziemię. Ale przynajmniej mamy w polityce wybitnych ekspertów od zaćmień. No, nie chodzi o to, że ściemniają ile wlezie, to też, ale że potrafią doprowadzać do zaćmień afer. Kiedy już jedną tak grzeją media i konkurenci, że można się sparzyć, nagle wyciągają jakąś księżycową historię, przykrywają tamto słońce i już nie widać, a wszyscy mówią o tym, co bliżej. A my się tak gapimy i nieważne, że oglądamy przez szkiełko telewizyjne. I tak już jesteśmy zaślepieni. I jak myślę o wyborach, to głowa mi ćmi. Znaczy, lekko zaćmiewa.
3: Reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: Psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, a stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Tyler Moss to oczywiście Enrique Iglesias w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Wyłowiłem z tej piosenki słowo forever, więc już przechodzimy do czasu, a w zasadzie do czasów tym razem minionych. Artur Boczarski opowie o tym, co wydarzyło się 13 sierpnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 sierpnia 1772 roku w czasie Konfederacji Barskiej wojska rosyjskie zdobyły Jasną Górę. Tego dnia w roku 1961 niemieccy komuniści obstawili wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęli przejścia graniczne. Tak rozpoczęła się budowa Muru Berlińskiego. Murem nieufności podzieleni byli papież Poncjan, który był biskupem Rzymu na początku III wieku, oraz antypapież Hipolit. Ale mimo sporu obaj są dziś wspominani jako święci, bo obaj bez różnicy padli ofiarą prześladowań cesarza Maksyma Traka. A przed śmiercią w roku 235 pogodzili się na wieki wieków. 100 lat temu w katakumbach świętego Kaliksta archeologowie znaleźli grób z napisem Poncjan, biskup, męczennik. To z kolei zasługa papieża Fabiana, który sprowadził ciało poprzednika do Rzymu. A u nas ponad 4 wieki temu Mikołaj Zebrzydowski wyznaczył dróżki Kalwarii Zebrzydowskiej, bo krajobraz Pogórza Makowskiego przypominał mu widoki jerozolimskie.

0: No i to jest tak, że ja bym chciał popatrzeć na ten zamek albo te pola ogarnąć wzrokiem.
1: No to ogarniaj.
0: Kontemplować, zamyślić się, a tu nie, jeszcze tu się ustawcie, bo muszę tu zrobić ładne, ale tamty uśmiech nie wyszedł. Jeszcze, ale poprawcie, gdzie ty patrzysz, no? Właśnie, dzisiaj na naszym profilu facebookowym pytanie, czy lubicie pozować, czy dużo pozujecie na wakacjach do zdjęć? Własną twarz dajecie. Ale czy tak, czy nie, czekamy też na was w naszym pocztówkowym konkursie przed godziną 8.
1: Tak jest, cały czas.
0: Przypomnijmy szczegóły.
1: Prezentów przygotowany specjalnie dla was. Prezenty wakacyjne, przydadzą się na nie jeden wyjazd, między innymi torba plażowa. No a w tej torbie mnóstwo przydatnych gadżetów. No to co, za chwilę najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, bo 7 coraz bliżej.
2: Reklama.
3: Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszali. Dawny Pedex. Zapraszamy.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Plus Koszalin.
1: Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Cyberatak na system firmy MyDoctor. Śledztwo umorzone to w sprawie apartamentu prezydenta Nawrockiego w muzeum. Trzeci medal dla Polski. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. To serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych, to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
3: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
3: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
1: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień, m.in. przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Śledczy sprawdzali, czy Karol Nawrocki przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał od niej kilka kilometrów. Miał też nie płacić za ten pobyt.
4: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
1: Tłumaczy Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W połowie lipca w tej sprawie w charakterze świadka został przesłuchany prezydent Karol Nawrocki. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Za nami historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. To pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
5: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
6: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Dziś wicher zostanie zwodowany. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 dni mistrzostw i 3 medale Polaków. Brązowy krążek lekkoatletycznych Mistrzostw Europy zdobył wieczorem w biegu na 110 metrów przez płotki Jakub Szymański. Zarówno w półfinale, jak i w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie.
7: Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo. No i pobiegam identycznie. Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. Nie było to takie proste pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
1: O medale w rzucie młotem walczyła Anita Włodarczyk, ale zajęła 4. miejsce. A w biegu na 400 metrów 6. był Maksymilian Szwed.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Huragan, wicher, burza? Nie, co najwyżej lekki wietrzyk i dużo
2: Zefirek,
1: słońca.
2: To się mówi. Dzień Zefirek, dobry.
1: Dobrze. Kefirek ja bym chciał.
2: A proszę bardzo, to dobry pomysł na biał o poranku. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
2: Zapraszamy do godziny 9:00 za chwilę na naszej antenie. Ota One, teraz Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: D-A-E-S. Ja inny skrót mam, nie disco, tylko PFAS. PFAS to są takie opakowania, które zawierają wieczne chemikalia i są bardzo niezdrowe i szkodliwe. Te PFAS, jeszcze nie zbadano tego dokładnie, ale może przenikać do naszych organizmów. W każdym razie wczoraj weszły w życie unijne przepisy, które zakazują produkowania z udziałem tych chemikaliów PFAS, opakowań na żywność i innych opakowań, ale to dopiero początek rewolucji. Wyobraź sobie, że w ramach tego pakietu przepisów za 4 lata nie będzie można już dostać na stacji benzynowej na przykład saszetki z cukrem małym, bo to się później nie rozkłada, te wszystkie najedzenia rzeczy są wzbogacane, także się nie nadają do recyklingu za bardzo, albo jak keczup. No ja kiedyś pamiętam, zawsze zaznaczałem, że nie chcę keczupu do tych frytek, to tak. Mi zawsze dawali w tym małym opakowaniu.
1: Tak, automatycznie, no to no. Prawda.
0: Ostatnio byłem na meczu i Latorośl kupiła sobie na czosy i przyniósł mi w takim sosik w takim małym opakowaniu i to teraz noszę to w torbie, bo co mam z tym zrobić?
1: To też mam taki jeden keczup,
0: no. Zbiera. Z tym cukrem to jest jeszcze tyle wygodnie, że jak człowiek zbiera, to któregoś dnia mu w domu zabraknie, bo zapomniał kupić. I też sobie to wykorzysta przynajmniej.
1: Ja w ogóle ty nie mów takich rzeczy, bo cukier nie istnieje w mojej kuchni.
0: Jak to nie istnieje?
1: No chyba, że czasem jakieś...
0: To ja do ciebie nie przyjdę, bo jak będę chciał...
1: Ciasto jogurtowe zrobię, to już sypnę trochę.
0: No. Herbatę mi zrobisz i co dalej? Niezręczna sytuacja będzie.
1: No trochę do tego ciasta mam jednak, to się poczęstuję. Dobra. Cukier niezdrowy, odkładamy
0: ale
1: na
0: półkę. Ale co to będzie, jak pojedziemy na stację benzynową, żeby posłodzić sobie kawę na przykład za taką misę postawią z łyżką?
1: Nie, bo czekaj, to za 4 lata?
0: Tak.
1: No to do tego czasu możemy ten cukier rzucić i wyeliminować z herbaty i kawy.
0: O nie.
1: No, jak
0: mogę ograniczyć, ale to tylko tyle.
1: Dobrze, za chwilę na naszej...

0: Odkrywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
1: Już 14 sierpnia legendarne hity Czerwonych Gitar, Krawczyka, Skaldów, Trubadurów i innych ikon Big Beatu. Na żywo i z energią lat 60. zawitają na scenę amfiteatru w Ustroniu Morskim. Przed nami ponad 2 godziny muzycznej podróży z zespołem Szalone Gitary. Bilety dostępne w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Szalone Gitary już 14 sierpnia w Ustroniu Morskim. Tej imprezy nie można przegapić.
2: Widziałeś go?
3: Mm-hmm, jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
7: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Chyba sobie takie sygnał SMS-a zrobię w telefonie.
1: Dobra.
0: Od Michaela.
1: Może być.
0: Za 2 minuty w 7:30 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje, budzimy się, nastawiamy budziki, a jeśli nie, to włączamy radio, żeby też przebojami z nutą nostalgii was rano dobudziło. To znaczy my.
1: Przypominamy też o naszej zabawie z kartką pocztową, ale o tym opowiemy jeszcze w tej godzinie na pewno na antenie Radia Plus, bo teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozy pogody.
0: Goni, ale zajrzyjcie na lato.radioplus.pl.
2: Reklama. Głodni? W ten weekend w Kołobrzegu trwa Street Food Polska Festival. Do niedzieli przy Stadionie Miejskim czekają odjazdowo przepyszne food trucki. Odkryj smaki świata. Coś na słono i słodko, dania mięsne i wege. Zapraszamy!
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Koszalin.
2: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale Chersonia na południu Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane dronami. Celem był też obwód dniepropetrowski. 5 osób zostało rannych. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski kolejny raz zaapelował o wsparcie. Jak mówił w rozmowie z CNN, gdyby USA sprzedało Ukrainie 10% swoich zapasów pocisków przechwytujących, Kijów mógłby strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje Rosja. Sycylia sparaliżowana przez Etnę. Ponownie przedłużono blokadę lotniska w Katanii. Potrwa przynajmniej do jutra, do drugiej w nocy. Wszystko przez pyły wulkaniczne i aktywność wulkanu Etna. Do tej pory odwołano prawie 700 lotów, a utrudnienia dotknęły nawet 100 tysięcy osób. Archiwa państwowe w całym kraju poszukują pamiątek związanych z kolejami. Bilety, stare fotografie, legitymacje czy dyplomy można przekazywać do 2 października.
3: Zależy nam na tym, aby te pamiątki zebrać, zabezpieczyć, stworzyć przepiękne kolekcje obrazujące, w jaki sposób ta kolej wpływa na nasze życie codzienne.
2: Mówi dr Marta Zbrzeźniak z Archiwum Państwowego w Olsztynie. Akcja organizowana jest z okazji Roku Polskiej Kolei i stulecia PKP.
4: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy PKP w każdy wakacyjny piątek przeprowadzają akcję prewencyjną, przypominając o zasadach obowiązujących przy pokonywaniu takich przejazdów kolejowych. Rozdają też kierowcom i pieszym ulotki z cennymi informacjami.
5: Sławomir Świerczyński, inspektor w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie. W tym roku mieliśmy 5 zdarzeń, gdzie doszło do kolizji pociągu z samochodem. W 3 przypadkach 6 osób zostało rannych. Zanotowaliśmy 12 zdarzeń, gdzie kierujący uszkodzili sygnalizację przejazdową.
4: Pamiętajmy, na przejazdach kolejowych pierwszeństwo zawsze ma pociąg. Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w warunkach złej pogody i ograniczonej widoczności. Pulsujące czerwone światło przed przejazdem zawsze oznacza nakaz zatrzymania. Zamiast zalegać w szafach czy trafić na śmietnik, mogą jeszcze komuś posłużyć i pomóc stworzyć nowe miejsce dla koszalińskich społeczników. W Koszalinie trwa zbiórka darów na pomarańczową garażówkę pracowni pozarządowej. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na dokończenie remontu budynku przy ulicy Pozarządowej, w którym powstaje ich nowa siedziba. Dary można przynosić od poniedziałku do piątku od 8 do 16 do obecnej siedziby pracowni pozarządowej przy ulicy Dworcowej 2/1 w Koszalinie. Pomarańczowa garażówka odbędzie się 6 września od 10 do 13 przy ulicy Pozarządowej 1. Czwartek słoneczny, suchy i bardzo ciepły. Na termometrach do około 25 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Już Edyta Górniak śpiewała, mogę jak Etna zbudzić się, więc budzimy się wulkanicznie o poranku. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Erupcja radości dzisiaj w ciągu dnia. Tego wam życzymy. 13 dzień sierpnia w kalendarzu, to jest czwartek.

0: Zamki na piasku, Lady Punk na antenie Radia Plus. Mamy nowy rekord w księdze Guinnessa, ustanowiony przez Polkę, panią Zofię, nie, panią Violettę z Zofiówki. Oficjalna rekordzista Guinnessa.
1: A bo Zofię z Juliówki.
0: No, przepraszam.
1: No i co?
0: Kategorii największej kolekcji książek z autografami. Zgadnij ile?
1: Poczekaj, niech sobie... No jakieś to jest... 300?
0: 300, 300. O 271 egzemplarzy pobiła poprzedni rekord, który uchował się przez
1: 1300.
0: 2652 książki z autografami.
1: No pięknie.
0: Ma pani Violetta. Pani Violetta prowadzi też taki podcast, zdaje się, tak? Czy coś w tym stylu, subiektywnie o książkach, więc promuje czytelnictwo w Polsce, ale oprócz tego, że promuje, to sama zbiera, kolekcjonuje, no pewnie ma trochę więcej dojść do tych autorów różnych, bo to z całego świata te podpisy zbiera. Biblioteczkę ma bardzo piękną, bo jest na zdjęciu, także... Jest nieźle.
1: A ja wyobraziłem sobie, że ona jeździ na te targi książki wszystkie, ile ona tam się w kolejkach by musiała nastać.
0: No, kiedyś trochę pewnie też najpierw musiała się nastać, a potem to już inne ścieżki dostępu pewnie były do tych autorów, ale imponujący zbiór, trzeba przyznać.
1: Ja kiedyś
0: nie wiedziałam, że tyle książek jest.
1: Jak to, w życiu?
0: Nie w życiu. W życiu tyle nie przeczytałam pewnie, ale...
1: Jak to jest tyle książek? To tyle się rzecznie wydaje.
0: Tylu autorów, po prostu.
1: Ja kiedyś do mrożka stałem godzinę. Stało się, stało, ale się dostało.
0: I autograf. Dostałeś?
1: No tak.
0: Masz?
1: No mam, no w domu tam. Nawet zdjęcie mam, ktoś mnie zrobił.
0: Rewelacja. No. Fantastycznie. No właśnie, warto mieć pasję, warto je rozwijać i no, fantastyczna.
1: I nie chodzi
0: sprawa.
1: O tę księgę rekordów Guinnessa,
0: nie,
1: ale chodzi o te wszystkie wspomnienia.
0: Nie.
1: Nawet nie związane z tymi autorami, to też, ale z tym, ile historii w tych książkach jest zawartych.
0: Dokładnie tak. Warto czytać. Weekend przed nami, to będzie trochę więcej czasu. Nawet gdzieś pod gruszą. To jest całkowita przyjemność. Za 17 minut 8 poranny program Radio Plus, to rano wstaje.
1: Pod gruszą książki mnie wzruszą.
0: No tak, za chwilę. Catching Crew.
2: Reklama.
3: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu. Już we wtorek, 25 sierpnia, Primark zawita do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
2: Reklama.

0: Znam człowieka, to akurat człowiek, no nawet znany w branży, któremu osobiście pocztówkę przysłał John Lennon. No ale on wcześniej napisał do niego, a tamten mu odpisał. Kiedyś to artyści nawet pisali pocztówki do swoich fanów, tak jak wysyłało się z prośbą do jakiegoś klubu piłkarskiego i też czasem odsyłali z podpisem.
1: Ja napisałam kiedyś prośbę o autograf do Bono i otrzymałam go i do tej pory mam. Mam to w szufladzie, mogę ci pokazać.
0: Tutaj w pracy?
1: Tutaj w pracy.
0: Ale w kluczyk zamykane, mam nadzieję.
1: Oczywiście, że tak. Mhm. A drugi list napisałam do pewnego znanego prezentera radiowego.
0: Tak?
1: Odpisał mi na maszynie w niebieskiej kopercie. Podpisał się własnoręcznie, więc...
0: Cudownie.
1: No.
0: To ty też masz autografy, też mam. Zaczynasz zbierać. Te pocztówkowe, listowe.
1: Ja już skończyłam, ale miałam taki okres w życiu.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Pocztówkami się bawimy, pocztówkami się zachwycamy. No nie w formie tradycyjnej, ale prosimy was o pocztówki internetowe, zrobione przez was zdjęcia. Przysyłajcie za pomocą naszego formularza na stronie radioplus.pl. Oczywiście pocztówki z wakacji, z jakimiś pozdrowieniami. Możecie być na zdjęciu, możecie być po prostu za aparatem i pokazać nam jakiś ładny widok. Czekamy, ale bo są nagrody.
1: Ale nie czekamy tym razem pod telefonem komórkowym, tylko prosimy was o wypełnienie specjalnego formularzu zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej.
0: Wystarczy załączyć zdjęcie, napisać jakieś pozdrowienia, a my oglądamy, zachwycamy się do jednej osoby, zadzwonimy po godzinie 8. A skoro już o Johnie Lennonie była mowa, to teraz Beatlesi.

0: za 2 minuty 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, co ty mi tutaj jakieś takie tragiczne rzeczy pokazujesz?
1: Gdzie tragicznie, no? Ktoś zawinął się w taką folię, żeby
0: wygląda
1: nie zmarznąć.
0: Wygląda jak nieżywy, tylko nogi wystają.
1: Na plaży, gdzie ja to mam? O, no tu masz. Jest. No, zasnął człowiek i...
0: Ale termiczno to się chyba odwrotnie zawijamy. A nie, to jest chyba nie folia termiczna, tylko jakiś kocyk. No dobrze.
2: Reklama. A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Koszalin.
1: Uwaga kierowcy na A4, duże utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Katowicach. Wysłał list z prorosyjskiej republiki. Marcin Romanowski wystąpił o list żelazny. Odwiedzimy też Jasną Górę, gdzie docierają kolejni pielgrzymi. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na A4 w Katowicach na trasie w kierunku Krakowa. Nie żyje 45-letni kierowca samochodu dostawczego. Są też duże utrudnienia dla kierowców. Na linii nasz śląski reporter Przemysław Kopiejka, powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
1: Na miejscu tworzy się długi korek. Ma spore utrudnienia też na A4 pod Kątami Wrocławskimi. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 pojazdy. 3 osoby trafiły do szpitala. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania.
3: Obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości już wcześniej wnioskowali o umorzenie części zarzutów wobec ich klienta i uchylenie decyzji o areszcie. Prokuratura odrzuciła jednak ten wniosek. Jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, śledczy nie widzą też podstaw, by przychylić się do wniosku ściganego, który, przypomnę, oczekiwał wydania listu żelaznego.
4: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
3: Tłumaczył prokurator Przemysław Nowak. Wniosek do sądu w tej sprawie został wysłany z separatystycznej Republiki Naddniestrza. Jak mówią śledczy, to jednak nie przesądza o tym, czy Marcin Romanowski na pewno tam przebywa.
4: Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
3: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Informował Mateusz Chłyston. Brak wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim, w miejscowościach Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec i Wola Sękowa. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
5: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażackimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody, no na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
1: Powiedział nam wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. Mieszkańcy mogą korzystać z podstawionego beczkowozu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 450 kilometrów. Po 13 dniach pieszej wędrówki około 150 pielgrzymów z Warmii dotarło wczoraj na Jasną Górę.
6: Halo, halo, idziemy do Maryi, biegniemy. Jasna Góra już czeka.
7: Cieszę się bardzo, że szczęśliwie dotarłem na Jasną Górę. Wielka radość panuje w moim sercu.
8: Spotkałem tu bardzo dobrą atmosferę, wspaniałych ludzi.
9: Każdy dzień inny, każdy dzień naprawdę wartościowy.
6: Powiedz, drogi pielgrzymie, skąd bierzesz taką siłę? Odpowiedział mi szczerze, tylko w Jezusa wierzę.
1: A dziś na Jasną Górę dotrą m.in. pielgrzymi z Rzeszowa, Koszalina, Szczecina, Radomia czy Kalisza.
10: Dzisiaj w regionie słonecznie, sucho i bardzo ciepło, na termometrach do około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Wakacje, nie wakacje, wstajemy. Czwartek, 13 dzień sierpnia w kalendarzu.
2: Witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9:05 minuty po 8:00.

0: 15 minut po godzinie 8. Dostajemy pocztówki od was, także też z zagranicy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No właśnie, Ela jest z nami. Dzień dobry, Elu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Dostaliśmy takie pozdrowienia serdecznie. Witam i pozdrawiam całą redakcję z Grecji, z wyspy Samos. A nie, to ja cytuję to, co napisałaś.
3: Z tak, wyspy Samos. Tak, pozdrawiam całą redakcję z wyspy Samos. Wspaniałe wakacje, akurat właśnie zdążyłam wrócić, tak.
0: Ale to jesteś już w kraju, tak?
3: Tak, teraz już jestem w kraju, akurat w samochodzie jestem, także pozdrawiam, świetną muzykę macie, no super, właśnie słucham. Także
2: dobra,
3: wszystkiego dobrego, zdrówka. Polska też jest piękna, ale Grecję też polecam.
0: No dobra, ale jak było? Jak było? Wszystko
2: jak było?
0: Się udało?
2: Opowiadaj.
3: Świetnie było, piękna pogoda, wspaniali ludzie, wspaniałe jedzenie, też wspaniała muzyka, dużo do zwiedzania. Polecam serdecznie.
0: Dostaliśmy zwykle dostajemy takie pojedyncze zdjęcia, ty trochę wysiłku włożyłaś to?
3: Tak, bo ja byłam z grupą.
0: Włożyłaś wysiłek, żeby pocztówkę nam zrobić.
3: Mhm. Tak, pocztówkę byłam z grupą, więc ze znajomymi, z rodziną, także takie wspaniała pamiątka.
2: Rewelacja. Piękna kartka. Bardzo dziękujemy. Doceniamy i wysyłamy ci zestaw gadżetów wakacyjnych.
3: Bardzo dziękuję, kochani. Pozdrawiam serdecznie.
2: Buziaki,
3: życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki. Zapraszam na wyspę Samos. Pozdrowienia serdeczne. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia. Piękne miejsca są na świecie, które warto odwiedzać, więc grupę, znaczy wyspę Samos sobie dopisujemy.
0: A ja już się wczytałem. Tam się i Pitagoras urodził i Epikur.
2: Co ty powiesz?
0: Ten Epikur, co to chyba do tej samej rzeki nie wchodził.
2: Nie, no to nie Epikur do rzeki wchodził przecież.
0: To który tam? No, dobrze, zaraz się douczymy, przepraszam, bo dawno temu człowiek był w szkole.
2: A może i Epikur, 14,5 minuty po godzinie 8, zaraz sprawdzamy.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu. Już we wtorek, 25 sierpnia, Primark zawita do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolinacharlotte.pl.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
13: Lato

0: Nie ma się z czego śmiać, każdemu się może pomylić. Siadam, odrobię i nauczę się jeszcze raz lekcję.
1: Nie, nie, poczekaj, no dobrze, no przecież się nic nie wydarzyło. Nie?
0: Wydarzyło się, pomyliłem jednego z drugim. Heraklit to był ten, co nie wchodził dwa razy do tej samej rzeki.
1: Z Efezu chyba.
0: Z Efezu on był. Ale to nie dlatego, że do tej rzeki nie wchodził dwa razy, bo nie, tylko dlatego on twierdził, że to nie jest ta sama rzeka, bo już inne wody nią płyną. Tak, można wchodzić wiele razy, ale za każdym razem już jest inna woda.
1: Dobrze.
0: No, a ten epikur, to on epikureizm. To on, to bardzo dobrze reagujesz, bo on głosił pochwałę szczęścia i przyjemności, więc my z przebojami z nutą nostalgii będziemy epikureizm uprawiać do 9:00.
1: Jasne, a nawet dłużej, do czego wszystkich zachęcamy, czas na wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Witamy po sąsiedzku. Już 15 sierpnia, godzina 15, więc bawimy się ze słowiańskim rozmachem na Festynie Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Wśród atrakcji jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, koncerty zespołów i artystów, Rzepczyno, Mitra, Pan Bałkanica. Dla dzieci strefa zabaw z dmuchańcami i animacjami. Przybywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
4: Już 14 sierpnia legendarne hity Czerwonych Gitar, Krawczyka, Skaldów, Trubadurów i innych ikon Big Beatu. Na żywo i z energią lat 60. zawitają na scenę amfiteatru w Ustroniu Morskim. Przed nami ponad 2 godziny muzycznej podróży z zespołem Szalone Gitary. Bilety dostępne w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Szalone Gitary już 14 sierpnia w Ustroniu Morskim. Tej imprezy nie można przegapić.
5: Widziałeś go?
6: Mm-hmm, jest boski.
5: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
7: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
8: Jest 9:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 6 lat więzienia za przestępstwa dotyczące pornografii z udziałem dzieci. Taki wyrok zapadł przed sądem w Koszalinie. 46-latek odpowiadał za posiadanie, rozpowszechnianie i utrwalanie zakazanych treści, a także czyny na szkodę 5 dziewczynek w wieku od 8 do 11 lat. Do tematu będziemy wracać. CBA w Operze Lubelskiej zabezpieczyło dokumenty i sprzęt w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia zakłócania przetargów.
9: Aktualnie prokurator nie posiada informacji o efektach wykonanych czynności. Natomiast czynności zostały wykonane. Czynności zatrzymania dokumentów nie były powiązane z żadnymi innymi czynnościami, w szczególności z zatrzymaniami osób.
8: Informuje Waldemar Mącarzewski z prokuratury regionalnej w Lublinie. Dyrekcja Opery Lubelskiej na razie nie skomentowała sprawy. GKS Katowice pożegnał się z europejskimi pucharami. Polski klub mimo zwycięstwa 2-1 z HPL-em Tel Awiw w rewanżu odpadł w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To przez porażkę w 1. meczu 0-2. O awans w 3. rundzie Ligi Europy powalczą dziś Górnik Zabrze z Ferencvarosem, Jagiellonia z Rangersami i Lech z Klawzwik z Wyspowczych. Za to w Lidze Konferencji Raków zmierzy się z Hammarby.
10: Wiadomości lokalne, Marcin Kieta. Rusza budowa skateparku w Koszalinie. Będzie to przebudowa, a w zasadzie budowa od podstaw obiektu przy ulicy Fałata 34. Miasto podpisało umowę z wykonawcą, który zajmuje się budową skateparków w całym kraju. Budowa została podzielona na 2 etapy. Pierwszy ma się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku.
11: To nas sobie raj, prezydent Koszalina. Trwało to nieco, ale też trwało dlatego, żeby pozyskać większe pieniądze, żeby ten skatepark nie był takim fragmentarycznym ani małym obiektem, tylko żeby zagospodarować cały ten teren. Po 20 latach zmodernizować, zrewitalizować. zrealizować tak, aby był bezpieczny i służył mieszkańcom i tym najmłodszym, i tym starszym.
10: Całkowity koszt inwestycji to około 3 milionów złotych. Realizacja obu etapów pozwoli na stworzenie jednego z najnowocześniejszych skateparków w regionie, zapewniającego wysokie standardy bezpieczeństwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt będzie gotowy w całości przed przyszłorocznymi wakacjami. Blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Parsenckiem a Dalęcinem w gminie Szczecinek zostanie przebudowany. Prace obejmą trasę od połowy odcinka między miejscowościami do przejazdu kolejowego w Dalęcinie. Zostanie poszerzona do 6 metrów, powstaną także nowe zjazdy i utwardzone pobocza. Zakres zadania obejmuje również przebudowę i budowę zjazdów do przyległych nieruchomości. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Ponad połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg. Prace mają zakończyć się do grudnia tego roku. W ciągu dnia słonecznie, sucho i bardzo ciepło, na termometrach do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Poranek, dosyć zaawansowany, już za 27 minut będzie 9.
1: Dzień dobry, witajcie, za chwilę Marek Grechuta w Radiu Plus, teraz Puff Daddy, Faith Evans, a my z wami do godziny 9 polecamy się z przebojami z nutą nostalgii.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, rzeczy. Oczy się na parę chwil,

0: No jak to tak? Jak to tak? Podjeżdża na stację benzynową.
1: No jak to tak?
0: Jest diesel, jest paliwo, to lepsze, to gorsze trochę, a wszystko tak w górę poszło, podrożało, więc chciałem sobie wodoru zatankować.
1: Jak to wodoru sobie zatankować chciałeś?
0: No są samochody na wodór. No może tańsze trochę. O rekordzie chciałem powiedzieć, bo został pobity rekord w samochodzie napędzanym wodorem. Pewien kierowca, znaczy pilot, on w ogóle wojskowy pilot jest, rozpędził samochód do 654 km na godzinę. 654, wyobrażasz sobie jak prędko. O, oczywiście znaleźli jakąś specjalną równinę w Utah w Stanach Zjednoczonych.
1: Dobrze, że skrzydeł nie miał, bo by wofrunął.
0: On fruwał dużo, bo on był członkiem Królewskich Sił Powietrznych, ale teraz bije rekordy. Do niego też należy rekord, to już sprzed 30 lat prawie, gdzie rozpędził samochód, już nie wodorowy, tylko normalny, do 1200 km, wyobrażasz sobie?
1: Nie ma takiej prędkości, proszę pana.
0: Jest, on jako jedyny pobił, znaczy przekroczył barierę dźwięku jadąc samochodem. To też na jakimś specjalnym torze to było zrobione. A teraz ten wodorowy 650 na godzinę. No biją się rekordy, ale to tak, żeby pokazać, jak jesteśmy z wynalazkami za pan
1: tak
0: brat.
1: Tak prędko leciał, że on nie wiedział nawet, co przez okno widać.
0: Ale to on nie chciał oglądać, że na tej pustyni w Utah to chyba nawet nie ma co oglądać.
1: No, ale to niebezpieczne prędkości, to mały kamyczek przy tym, jak się
0: tam wszystko było zabezpieczone. To nie jest tak, że my za parę lat będziemy jeździć takim.
1: Aż tak się nie śpieszymy. No. Zwłaszcza do pracy. Za chwilę na naszej antenie Albano, Romina Power, Liberta, będzie też Roy Orbison, You Got It, a mamy czwartek, to jest 13 dzień sierpnia.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu, koło brzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl. Finał wyprzedzony.

0: i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
0: Głodni? W ten weekend w Kołobrzegu trwa Street Food Polska Festival. Do niedzieli przy Stadionie Miejskim czekają odjazdowo przepyszne food trucki. Odkryj smaki świata. Coś na słono i słodko, dania mięsne i wege. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutku nostalgii.

No właśnie, you got it. Macie te zdjęcia swoje, czy pozujecie, czy sami robicie, czy lubicie występować na zdjęciach. O tym dzisiaj było na naszym profilu facebookowym. Ja zawsze robię zdjęcia na wyjazdach, dlatego mnie mało na nich, robię dużo, to fakt, ale pozujący i tak za szybko się obrażają i nie chcą się ustawiać. Wszystkim fotografującym dużo sił. No trzeba mieć siły i do fotografowania, bo to trzeba ich ustawić, później nam się coś nie podoba, ale ci fotografujący, znaczy nie, ci fotografowani też mają swoje fochy. Nie, no zrób mi jeszcze raz, bo tutaj przecież mina nie taj, uśmiech nie ten. I się zakrztusiłem. To chyba pora kończyć, bo Kasia mnie nie wyręczy. Ona już powiedziała do usłyszenia. Jutro o poranku, ja też o godzinę 6 będziemy wszystkich budzić. W piątek już, weekendowo. Te weekendy też są wiele warte, tym bardziej, że wielu z nas mimo wakacji cały czas pracuje. Ray Charles na koniec tej godziny, a po 9 Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment, od fundamentu po dach, z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl

0: plus Koszalin.
1: Po dwóch tygodniach zmarł w szpitalu 7-latek, który topił się w łódzkim akwaparku. Rząd zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL, to po ogromnym wycieku danych. Różowa hala gąsienicowa, kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mimo dwutygodniowej walki życia dziecka nie udało się uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
1: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. 7-latek topił się w trakcie zajęć nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Gigantyczny wyciek danych medycznych. Resort cyfryzacji zachęca m.in. do zastrzeżenia numeru PESEL. Przypomnijmy, w ataku hakerskim na firmę MyDoctor z baz wyciekły dane 19 milionów pacjentów. Rząd nazywa to incydentem i zapewnia, że jest na tropie sprawców.
3: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych. Instytucja zaapelowała jednak do pacjentów o podjęcie kroków, które mogą utrudnić potencjalne działania cyberprzestępców. Chodzi m.in. o zastrzeżenie numeru PESEL, co można zrobić w kilka sekund w aplikacji mObywatel, ale też stosowanie silnych haseł czy ignorowanie wiadomości SMS albo e-mail, w których jesteśmy proszeni o dodatkowe dane. Tymczasem to, czy wyciek z firmy MyDoctor dotyczy bezpośrednio naszych danych, będzie można sprawdzić na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl.
1: O czym informował Mateusz Chłystona. 2 miliardy złotych na termomodernizację szkół i przedszkoli zapowiada minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Do tej pory modernizacją objęto już 500 takich placówek. Teraz poszukiwane są kolejne. Nabór do programu ma ruszyć w październiku.
4: Oszczędność, którą niesie ze sobą ta modernizacja na rachunkach za ogrzewanie sięga 70, nawet 90%. Samorządy zamiast na media, na zapewnienie ciepła w szkołach, w przedszkolach, mogą po prostu przeznaczyć na zajęcia dodatkowe, przybory szkolne, wyposażenie. To są środki rzędu nawet 200 tysięcy rocznie na taką placówkę.
1: Mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Rząd wydał do tej pory blisko 4 miliardy złotych na termomodernizację szkół.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kto chce zobaczyć różową halę gąsienicową w Tatrach, musi się pospieszyć. Za ten spektakularny widok odpowiada wierzbówka kiprzyca. Roślina jest właśnie w szczycie kwitnienia i niedługo z różowego efektu nic nie zostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
1: W ostatnich dniach halę gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cross Just a Little Bit East Shaking Stevens na początek tej godziny.

0: You Can Hear Love i Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Może miłości nie wolno pośpieszać, ale czasami jest tak, że niezależnie od miłości nasze serce bije szybciej, bo wprowadza się nas w stan zachwytu albo wzruszenia i sierpień jest takim miesiącem, który w tym roku wyjątkowo daje nam dużo takich momentów do zachwytu, choćby wczorajsze zaćmienie słońca, następne może za 100 lat, a tutaj ci, którzy obserwowali to zaćmienie słońca w Hiszpanii, no niesamowite doświadczenie przede wszystkim tego momentu, w którym zrobiło się nagle ciemno. Niesamowite wydarzenie i mam nadzieję, że wśród Was był ktoś, kto takie zaćmienie słońca mógł obserwować na żywo, nie przez telewizor. Ale tych zachwytów dziennych także nie brakuje, chociażby kwitnąca wierzbówka kiprzyca w Tatrach. I jeśli o Tatry chodzi, to dobra wiadomość dla tych, którzy zamierzają pokonywać trudniejsze szlaki. Czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego od dzisiaj ponownie otwarty. Więc można spacerować i przy okazji robić zdjęcia, a potem te zdjęcia do nas wysyłać, takie pocztówki z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na Wasze zgłoszenia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki tiki, deo, deo, riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

Careful i Doridol w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut do 10 teraz na zegarze. W kalendarzu 13 dzień sierpnia, czyli połowa miesiąca prawie za nami, a jeszcze pół kolejnego i ten miesiąc wakacyjny, który jeśli zastanawiacie się jak spędzić i macie ochotę nakarmić swojego wewnętrznego sybarytę i szukacie miejsca, w którym zjecie najlepiej, to może wam pomóc Taste Atlas, czyli przewodnik internetowy, portal, który tworzy rankingi najlepszych kuchni na świecie i powstał teraz, powstał taki ranking 100 najlepszych miast, w których zjemy najlepiej. I jak to wszystko wygląda, o tym wam opowiem za chwilę, a na razie Flames of Love i Fancy w Radio Plus.

0: Forever and Ever i Demis Roussos w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 15 minut pozostało do 10. W tym zestawieniu powinno znaleźć się Podlasie. Ja wiem, że to nie miasto, ale region, ale jest najpyszniejszy w Polsce i na świecie dla mnie, napisał Kamil. A chodzi, dla mnie się to podoba, mogłabym też dodać, ale tak, 100 najlepszych miast, jeżeli chodzi o to, gdzie zjeść, takich miast, które oferują wam nam najwięcej przysmaków, smakołków i są uważane za najpyszniejsze. Taste Atlas zrobił nowy ranking i w tej pierwszej trójce mamy Neapol, potem jest Mediolan, czyli miasto zupełnie przeciwne klimatowi, jeśli chodzi o to Neapol i Mediolan, a na trzecim miejscu, uwaga, uwaga, Bolonia. I całe podium skradły Włochy. W ogóle wśród tych 100 miast najwięcej jest miast włoskich. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak prezentuje się tutaj dalej, ta pierwsza dziesiątka, to później mamy Florencję na czwartym, czyli znowu Włochy, Mumbai, Indie na piątym, Genua, znowu Włochy na szóstym, na siódmym mamy Paryż, Wiedeń na ósmym, na dziewiątym Rzym, znowu Włochy i Nima na miejscu dziesiątym. Czy jest w tym zestawieniu Polska? Niestety nie ma, a przecież doskonale wiemy, że Polska jest cała do zjedzenia. Pewnie dlatego się nie znalazło żadne miasto. Radio
1: Plus. Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 tysięcy złotych. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
4: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.

0: Hold the Line i Toto w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
4: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
5: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Bójka pseudokibiców w Zabrzu, są ranni. Kolejny dzień niepewności dla turystów na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o bezpieczeństwie pątników na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba została ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Około 50 zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowało wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier, mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
2: Osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. Użyto również gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
1: Według wstępnych ustaleń zaatakowani mogli być kibicami Ferencvaros. Dziś wieczorem węgierski klub ma zagrać z Górnikiem Zabrze w europejskich pucharach. Inflacja w Polsce wyniosła w lipcu 3%, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny towarów i usług wzrosły o 3% w porównaniu z lipcem zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,8% więcej niż w czerwcu. Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji Etny. Kłęby wulkanicznego pyłu sparaliżowały ruch lotniczy, zwłaszcza na południu wyspy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
3: Na Sycylii zaczyna się kolejny bardzo trudny dzień dla niektórych turystów, bo inni są przeszczęśliwi. Jest piękna pogoda i niesamowite widoki. Ale lotnisko w Katanie miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do 2:00 w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Nie tylko włoskie, ale już chyba światowe media pokazują pasażerów śpiących i przy taśmach bagażowych, rodziny z dziećmi na schodach i turystów, którzy koczują przed samym lotniskiem. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów. Z Sycylii, Marek Balawajder.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dbają o bezpieczeństwo pątników. W wiadomościach przyglądamy się służbie porządkowej lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Są widoczni z daleka dzięki odblaskowym kamizelkom, a w ręku mają charakterystyczny lizak. Sygnalizują nim kierowcom, czym można omijać kolumnę, mówi szef służby porządkowej Marek Brodacki.
4: Główne służby porządkowe, jest to 8 osób, które odpowiadają za przemarsz całej kolumny, organizację postojów, kierowanie ruchem na głównych arteriach. Do tego każda z grup ma minimum 2 osoby porządkowe, które na trasie regulują ruchem pomiędzy grupami.
1: A jak dodaje pan Tomasz, każdy z nas ma swoje zadania.
5: Żeby grupa trzymała się w jednym miejscu i żeby nie rozchodzili się bracia, a przy okazji też no, oczywiście kierowanie ruchem, żeby też kierowcy nie stwarzali zagrożenia dla pielgrzymki, a pielgrzymka dla kierowców.
1: Lubelscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę jutro.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: A to babie lato, to już niedługo. Lety on dzień i żoda są na początek tej godziny. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 10:00. Radio Plus.
7: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Frida, I know there's something going on w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a dzieje się na pewno w pogodzie, bo idzie kolejne ocieplenie. Przez chwilę mogliśmy pooddychać, a teraz zbliża się kolejna fala upałów, chociaż moja mama zwykła mawiać, że od Anki zimne wieczory i ranki. I trochę tak jest, że te poranki już nie są takie upalne, są raczej rześkie, a w niektórych miejscach nawet mroźne. Dzisiaj rekordu nie było, ale jeśli chodzi o ten rekord zimna, to został wyrównany. W Litworowym Kotle w Tatrach temperatura spadła do minus 6,11 stopnia Celsjusza, czyli tyle samo, ile było w nocy z 6 na 7 sierpnia ubiegłego roku. Więc tak, zima też niebawem nadejdzie i takie temperatury raczej nie będą niczym dziwnym, ale gdy mówimy o minusowych temperaturach w sierpniu, to trochę robi się chłodniej.

0: Do niedzieli przy Stadionie Miejskim czekają odjazdowo przepyszne food trucki. Odkryj smaki świata. Coś na słono i słodko, dania mięsne i wege. Zapraszamy!
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawdy Pewex. Chicky jeans. Zapraszamy!
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

Radio Plus Lato z nutą Nostalgia Ma Life. Na zegarze teraz 30 minut do 10, a ona naprawdę czuje, że żyje. Mowa o 97-letniej Betty Bromwich, która trafia do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza kobieta uprawiająca wingwalking, czyli lot na zewnętrznej części samolotu. A Betty ma 97 lat i zapytana, czy nie bała się tego zrobić, powiedziała tylko tak, czego można się bać, mając 97 lat. Właśnie. A swoją przygodę z takimi sportami ekstremalnymi rozpoczęła niedawno, bo dopiero 10 lat temu, więc udowadnia, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to wiek nie powinien nas ograniczać. Brown Girl in the Ring i Bonnie M. teraz w Radio Plus.

0: Europicari w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 11. Jeśli o zupełnie inną Kari chodzi, to z powieści Kinga, to dla tych, którzy lubią się bać, dobra informacja, ponieważ kolejna adaptacja tej powieści pojawi się na ekranach, tym razem serialowa, i w październiku będzie można już rzucić okiem na to, jak zostało to zrealizowane. Do 10, do 11 w Radiu Plus jeszcze między innymi Urszula i Malinowy Król, ale będzie także Livin' La Vida Loca i Ricky Martin.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: mocnym akcentem kończymy 10 w Radiu Plus. Do 11.03 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Bali Inda w Dolinie Szarlotty. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Dolinaszarlotty.pl.
7: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Plus Koszalin.
1: Mieli znęcać się nad dziećmi, na koloniach jest śledztwo. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski, zginęły dwie osoby. Powiemy też o Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej na Mazurach. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na koloniach w Gorlicach. Policję zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą, poniżają je i karzą siedzeniem na podłodze. Prokuratura w Gorlicach planuje przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci, które brały w nim udział.
2: Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał obszerne wytyczne celem zabezpieczenia monitoringu jakby zdarzenia, ustalenia danych wszystkich dzieciaków, które brały udział w tej kolonii, było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane w przyjaznych pokojach przy udziale biegłego psychologa, żeby nam określiły, w jaki sposób się ci wychowawcy wobec nich zachowywały.
1: Mówiła Arleta Osikowicz z prokuratury rejonowej w Gorlicach. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski w obwodzie odeskim. Jak informują ukraińskie koleje, zginęły dwie osoby. W momencie uderzenia w pociągu znajdowało się 340 pasażerów. Większość udało się ewakuować. Tymczasem bilans na froncie w ostatnich godzinach ponownie jest tragiczny. Nie żyje 7 osób, a ponad 30 zostało rannych. Zlikwidowali nielegalny sklep z e-papierosami. To wspólna akcja policji i podkarpackich celników. Sklep działał za pomocą szyfrowanych komunikatorów i portali społecznościowych. Mundurowi zabezpieczyli nielegalny towar i 400 tysięcy złotych w gotówce.
3: Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 28-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do 5 lat lub obie te kary łącznie.
1: Powiedziała nam Edyta Chabowska z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty budżetu państwa wyniosłyby prawie 2 miliony złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po raz pierwszy w historii Polska jest gospodarzem Mistrzostw Europy. Siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach na Mazurach ruszyła walka o tytuł. Mocno zaczęli Łosiak i Bryl. Polacy pokonali Szwajcarów 2-0.
4: Wiadomo, że pierwsze mecze są trochę niepewne, ale fajnie, że dobrze wyszliśmy w ten turniej. Od zwycięstwa w miarę pewnej gry grze. Wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy.
1: Mówił Bartosz Łosiak. Gorzej poszło pozostałym biało-czerwonym. W turnieju kobiet z dobrej strony pokazały się Łunio i Kruczek, wygrywając z Hiszpankami również 2-0. Dziś kolejne mecze grupowe i walka o awans do fazy pucharowej Mistrzów Europy poznamy w niedzielę.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Blondie, Silent Circle, Demono i Bonnie Tyler. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

0: Maria i Blondie w Radio Plus. Lata z notą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości od Was, tych pocztówkowych. A z kim wymienię się pocztówką za chwilę, to okaże się właśnie za chwilę, mniej więcej 10 minut. Radioplus.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, dołączyć zdjęcie z wakacji Wasze i pozdrowienia, takie jakie byście napisali na pocztówce, a my w zamian odeślemy naszą pocztówkę z naszymi podpisami do tego, czystą pocztówkę, tak żeby można było wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus, między innymi okulary na słońce. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Już 14 sierpnia legendarne hity Czerwonych Gitar, Krawczyka, Skaldów, Trubadurów i innych ikon Big Beatu. Na żywo i z energią lat 60. zawitają na scenę amfiteatru w Ustroniu Morskim. Przed nami ponad 2 godziny muzycznej podróży z zespołem Szalone Gitary. Bilety dostępne w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Szalone Gitary już 14 sierpnia w Ustroniu Morskim. Tej imprezy nie można przegapić.
2: Widziałeś go?
3: Jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Witamy po sąsiedzku. Już 15 sierpnia, godzina 15, więc bawimy się ze słowiańskim rozmachem na Festynie Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Wśród atrakcji jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, koncerty zespołów i artystów, Rzepczyno, Mitra, Pan Bałkanica. Dla dzieci strefa zabaw z dmuchańcami i animacjami. Przybywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
6: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: A z kim dzisiaj wymienimy się pocztówkami? Wymienimy się z Mariuszem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nasza pocztówka dla ciebie. Ty do nas przysłałeś przepiękną, ja ją zacytuję tutaj, jeśli chodzi o treść. Pozdrowienia z Chorwacji. Tutaj słońce świeci jak szalone. Morze ma tyle odcieni błękitu, że trudno je policzyć, a czas płynie zdecydowanie za szybko. Wysłałam ci więc garść chorwackiego słońca, szczyptę morskiej bryzy i ogrom pozytywnej energii. Niech każdy dzień będzie tak pogodny jak tutejsze niebo, a uśmiech niech nie schodzi z twojej twarzy. Gdyby dało się zapakować do koperty zapach Adriatyku, szum fal i odrobinę wakacyjnego luzu, już dawno byłoby u ciebie. I jest jeszcze troszeczkę tej treści, ale pozdrowienia bardzo piękne. Czy ta Chorwacja to już zaliczona? Już zdążyłeś się wrócić?
2: Już byłem raz, a teraz 22 jadę ponownie.
1: To samo miejsce?
2: Nie. Wcześniej byliśmy w Dubrowniku i zobaczyliśmy Podgorę i teraz jedziemy już typowo do Podgory na 2 tygodnie.
1: Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak wam się spodobało. Co jest ten takiego wyjątkowego w Dalmacji?
2: No piękne, na ciągnięcie ręki ma się góry, morze, sympatycznych ludzi, no oczywiście pogoda, no, o tym nie trzeba nawet wspominać, tak? Ogólnie jest po prostu pięknie, tak? Jest urzek na ten kraj. Oczywiście byliśmy też w tym roku w Helu, tak? Oczywiście, no bo w Helu to jest nasze ukochane miejsce na ziemi w Polsce, gdzie trzeba tam być co roku, ale Chorwacja jest przepiękna po prostu i każde jej miejsce polecam, żeby każdy poszedł gdziekolwiek będzie, zobaczył i cieszył się tym pięknym krajem, bo naprawdę jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które można zobaczyć.
1: No pisałeś tutaj też, że piękniejsi są też ludzie, których wspomina się z sympatią, nawet będąc setki kilometrów od domu, czyli ta Chorwacja jest dla ciebie nie tylko krajem przepięknym, ale też przepiękni ludzie.
2: Tak, poznaliśmy bardzo fajnych i sympatycznych ludzi, którzy otwierają swoje serce po prostu od tak. Nie dlatego, że my im płacimy za wynajem mieszkania czy cokolwiek, tylko oni są pozytywnie nastawieni tak do drugiego człowieka, czego czasami brakuje mi u nas w naszym kraju, gdzie no nawet w tym roku będąc w Helu po prostu spotykaliśmy ludzi, no nie wiedzieć czemu.
1: Ale to jest taka nasza uroda też, po prostu. My nie mamy tego słońca, które mają Chorwaci więc całymi właśnie, tak. Dniami, miesiącami, więc może to tutaj, ale coraz cieplej też i u nas, więc to będziemy narzekać, że za ciepło u nas. Ale tak, jeśli chodzi o zapach, to i Adriatyk zupełnie inaczej pachnie, i Bałtyk tak samo, i Hel, ten zapach sosen, gdy idzie się na plażę, to jest też coś, co warto do słoika na jesień sobie zachować.
2: I mieć zawsze, dokładnie, i warto te zdjęcia potem po przyjeździe, jak takie ponure dni u nas w kraju, zaczynać zobaczyć je i wtedy wspomnieć, to jest coś pięknego, a dwa, też automatycznie można czytać książki o tej tematyce, też je wyszukiwać.
1: I jeszcze poszukiwać.
2: Dokładnie tak, czyli tam gdzieś w tyle głowy ta podróż jest i jeszcze się ją ponawia, czytając kolejne jakby książki, które są o tej samej tematyce.
1: A czy pocztówki wysłane?
2: Ja w tym roku jeszcze nie wysłałem żadnych pocztówek, aczkolwiek z Helu chcieliśmy wysłać, ale powiem szczerze, byliśmy i tam już ten system jakby pocztowy tak zanika. Można powiedzieć, aż byliśmy zdziwieni, że coś takiego istniało, bo z dziećmi, jak jeździliśmy tyle lat, to każdy wysyłał do każdego, żeśmy ich tego uczyli. Pisania własnoręcznie, jeszcze oni takie te swoje literki pisali, niegramotne, ale to wszystko fajnie wyglądało.
1: Jeśli o niegramotne literki chodzi, to wiesz, ta pocztówka od nas też będzie trochę niegramotnymi literkami, ale będzie. Pocztówka dla ciebie od nas, więc jedną dostaniesz na pewno.
2: Dziękuję.
1: Drugą też, żebyś mógł komukolwiek wysłać, jeżeli będziesz miał na to ochotę.
2: Tak.
1: A do tego jeszcze zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia
2: Plus. Dziękuję serdecznie.
1: Wielkie.
2: Pozdrawiam słuchaczy.
1: Udanego wypoczynku. Dzięki.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Kierunek Polska. Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Ela Ela i Frontzgal w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Później dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wciąż nie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły po wczorajszym ataku hakerskim. Kościół otwiera drzwi poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Dziś rycerze Kolumba wspominają swojego założyciela. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wśród danych pacjentów, które wyciekły z bazy firmy MyDoctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. ABW jest z nim w kontakcie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach pacjentów, które na zlecenie państwa przechowywała prywatna firma.
2: To są dane, które mają charakter wrażliwy, to są dane, które mają szczególne znaczenie, jeżeli można by było je skorelować na przykład z chorobami albo informacjami, których ktoś nie chce ujawnić. Dlatego po pierwsze poinformowaliśmy o tym incydencie, po drugie walczymy o to, żeby jak najszybciej były wszystkie te dane w bezpiecznych danych do sprawdzenia.
1: Wciąż jednak nie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Tragiczny pożar mieszkania w centrum Bydgoszczy. Ogień pojawił się na 6. piętrze. Zginęła jedna osoba. Policja ustala teraz jej tożsamość. Część mieszkańców bloku przy ulicy 3 Maja musiała się ewakuować.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół w Kolumbii otwiera drzwi poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Parafie i ośrodki kościelne przyjmują tych, którzy nie mogą wrócić do swoich domów, a Caritas dostarcza żywność, wodę i pomoc finansową. Według najnowszego bilansu zginęło ponad 260 osób, kilka tysięcy jest rannych, a ponad 500 uznaje się za zaginione. Dziś rycerze Kolumba wspominają swojego założyciela. Ksiądz Michael McGivney w XIX wieku założył wspólnotę mężczyzn, która miała pomóc im zaangażować się w życie kościoła oraz stawać się lepszymi mężami i ojcami, mówi krajowy duszpasterz i kapelan stanowy zakonu metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
3: Ten kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli, czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich, to założenie przez niego zakonu rycerzy Kolumba jest dzisiaj darem, który zobowiązuje.
1: Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn. Ich zasadami są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.
4: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Praktycznie nowa pracownia hemodynamiki została otwarta w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Koszalińska lecznica pełni rolę pełnoprofilowego ośrodka w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i kardiologii nieinwazyjnej. Zabezpiecza w zakresie opieki kardiologicznej wraz z codziennym 24-godzinnym dyżurem region Pomorza Środkowego.
5: Elżbieta Zinka, ordynator oddziału kardiologii. Jest to rzeczywiście przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. Pacjenci tutaj w tej chwili są z Poznania, Wrocławia, Płotów, Gryfic i z daleka też Dolnego Śląska. Odnowiliśmy pracownię wszczepiania rozruszników.
4: Nową aparaturę medyczną zyskała także przyszpitalna poradnia kardiologiczna. To m.in. bieżnia diagnostyczna z zestawem do prób wysiłkowych, echokardiograf oraz elektrokardiograf. 32-letni mężczyzna jechał rowerem pasem awaryjnym drogi ekspresowej S6. Policjanci zauważyli, że nie trzyma prostego toru jazdy, więc zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że rowerzysta miał ponad promil alkoholu w organizmie. Jak powiedział policjantom, jechał aż z Kołobrzegu. Zatrzymał się w Redostowie niedaleko Nowogardu. To około 80 km drogi. Za jazdę po alkoholu i wjazd rowerem na drogę ekspresową dostał 2 mandaty. Łącznie musi zapłacić 2750 zł. Popołudnie w regionie pogodne i suche, na termometrach od 23 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
7: Jan Pasterski również. Zaczynamy przebojową pocztę. Jednym z największych polskich hitów rockowych dekady lat 80. ubiegłego wieku to zespół Perfect i Niepłaczewka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania piosenki, która za chwilę będzie rozbrzmiewała na naszej antenie, bo to słynny przebój zespołu Gypsy Kings by Lame.
2: Masz ochotę na gorące rytmy flamenco?
1: No nawet nie tylko flamenco, bo muzyka grupy Gypsy Kings nazywana jest rumba catalana. Jako że dwie rodziny państwa Reyesów i Bailardo pochodzą z Katalonii, wyemigrowali tam w czasach reżimu Franco i we Francji założyli właśnie zespół Gypsy Kings, potomkowie tych rodzin. No i zespół w latach 80. i 90. święcił niesamowite triumfy. Potem grupa się rozpączkowała na różne formacje, m.in. Chico and the Gypsies. No ale od czasu do czasu muzycy łączą swoje siły, koncertują, wykonują te największe przeboje, a do nich należy piosenka, którą już teraz gramy, czyli Bailame.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
3: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Omade, Monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
5: Głodni? W ten weekend w Kołobrzegu trwa Street Food Polska Festival. Do niedzieli przy Stadionie Miejskim czekają odjazdowo przepyszne food trucki. Odkryj smaki świata. Coś na słono i słodko, dania mięsne i wege. Zapraszamy!
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek.

0: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu, Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl. Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Dziki jeans, nie do starcia.
2: Dziki jeans, Wrangler, Lee Outlet.
3: Mańkowicza 17 koszalin,
2: dawny Pewex.
3: Zapraszamy.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To była Madonna i Like a Prayer. Czy dzisiaj jest 28 stopni w cieniu?
1: A no, wiesz co, poczekaj, nie, no czekaj, kurczę, sprawdzałem ostatnio, ale już sprawdzam, jest, internet działa, nie, jest 22 stopnie, z tego co widzę dzisiaj w piku będzie 23 stopnie, piątek za to 26, ale uwaga, w sobotę, jakby się ktoś postarał, to może i tak, bo nawet 30 się na termometrach pojawią, w niedzielę też.
0: To nie zagramy dziś utworu 28 stopni.
1: A czemu?
0: W Monaco zagramy inny utwór, który wylansował Jean-François Mori, piosenkę Pas de slow pour moi. Jean-François Mori, a w zasadzie Jean Albertini, urodził się w roku 1947 w Marsylii, odszedł od nas w roku 1996, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, bardzo ceniony, między innymi pisał utwory dla Si Jerome, znanego francuskiego wokalisty. Tak trochę dla żartu, w roku 1978 nagrał wspomniany utwór 28 stopni w cieniu, zwany też Monaco. Historię zakochanej pary, która spędza leniwe popołudnie na plaży w Monaco. Piosenka stała się wielkim hitem nie tylko w Europie, na Dalekim Wschodzie, szczególnie w Singapurze cieszył się Jean-François Mori niesamowitym powodzeniem. No i też jest akcent polski, bo u nas ta piosenka była bardzo, bardzo popularna, a jedną z nielicznych płyt kompaktowych, na których są cztery największe hity Jean-François Mori, właśnie można było kupić w Polsce. Ukazała się właśnie polska edycja tej płyty. Jean-François Mori trochę wstydził się tych swoich dokonań, tych melorecytacji, no ale głos miał naprawdę niesamowity. Niski, bardzo charakterystyczny. To teraz wspomniany utwór Pas de slow pour moi, też wielki hit niezapomnianego Jean-François Mori.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus, lato z nutą

0: dzisiaj absolutnie szklanej pogody. Nie, nie ma. Piękna pogoda, a na weekend to już w ogóle nawet się zrobi upalnie.
1: Ale wspomnijmy ten utwór, kiedy właśnie powstał, kiedy stał się wielkim przebojem. To był rok 1983, festiwal w Opolu, konkurs premiery i właśnie grupa Lombard oraz Andrzej Rybiński z piosenką Nie liczę godzin i lat dostali pierwsze dwie nagrody. W zasadzie pierwszej nagrody nie było. Dwie drugie nagrody przyznano właśnie grupie Lombard i Andrzejowi Rybińskiemu. To za nami szklana pogoda. No a teraz przeniesiemy się w lata 60. To był rok 1965, kiedy grupa The Platters, jeden z najlepszych wokalnych zespołów w historii światowej muzyki rozrywkowej, wtedy właśnie ten zespół wylansował piosenkę Only You.
0: A teraz przypominam sobie siebie sprzed 20 mniej więcej lat. Wtedy w mieszkaniu mojej babci w Lublinie znajduję w jej szafce płytę The Platters właśnie. To był mój początek. Wtedy ich nie kojarzyłem, ale zakochałem się bardzo szybko.
1: Nie dziwię się, bo rzeczywiście kunszt wokalny panów z The Platters jest niesamowity. Only You i The Platters na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Links

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły

0: 5,54. Kaufland.
1: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

0: To były wspaniałe kołyszące rytmy reggae, grupa Inner Circle i Games People Play, zespół, który powstał na Jamajce w latach 60. Pod koniec roku 68 bracia Ian i Roger Lewis założyli ten zespół i formacja cieszyła się no taką umiarkowaną popularnością. Dopiero kiedy nagrali utwór Sweat a la la la la long, stali się niesamowicie popularni, no ale też piosenka Games People Play, a także Bad Boys to kolejne wielkie hity tego zespołu. Popularność, tak jak mówiłem, w latach 90. naprawdę to był czas, kiedy te piosenki cieszyły się powodzeniem, a nawet zespół Inner Circle mógł pochwalić się nagrodą Grammy, bardzo prestiżową, za płytę Bad Boys i wydaną w roku 93, ale w 94 właśnie grupa Inner Circle dostała nagrodę Grammy.
1: No, na wakacje numer idealny, na długi weekend numer idealny. Być może właśnie przemierzacie teraz nasz kraj, jadąc, nie wiem, czy w góry, czy nad morze, czy na Mazury. Jest gdzie jechać, prawda? Pogoda się szykuje, na jest elegancka.
0: Mówisz o piosence Summer Sun.
1: No, to też, tak, bo tak zagraliśmy wakacyjnie przed chwilą i teraz zagramy Summer Sun, grupa Texas, wbrew pozorom nie z Teksasu.
0: Dokładnie, tylko z Walii. Zanim zagramy ten utwór, to jeszcze oczywiście zaproszenie, bo przypominam, że w wakacje bawimy się w rytm przebojów z nutą nostalgii od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, w piątki i soboty tradycyjnie prywatki od 20 do 24. Ty oczywiście w najbliższych godzinach będziesz kontynuował naszą wakacyjną zabawę.
1: Tak jest, zabawa pocztówka z wakacji. Prosimy Was o to, żebyście przysłali nam taką nieco bardziej nowoczesną wersję pocztówki, czyli zdjęcie zrobione Waszym telefonem. Zdjęcie dotyczące tego, jak spędzacie właśnie swoje urlopy, swoje wakacje. Przy okazji można też napisać nam parę słów pozdrowienia. Będzie nam miło, a robimy to wszystko na radioplus.pl. Natomiast dzisiaj po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Zapytam, podpytam, co tam, jak tam u Was. Do tego wyślemy dwie takie tradycyjne pocztóweczki, jedna z naszymi podpisami, druga być może na pamiątkę, albo do wysłania komuś również i do tego jeszcze zestaw wakacyjnych gadżetów, a za dzisiaj dziękujemy. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski, ale jeszcze chwila, moment, bo mnie się przypomniał rok 2000, kiedy grupa Texas była jedną z gwiazd festiwalu w Sopocie. Miałem wtedy z nimi przyjemność pracować, no i wtedy takim powodzeniem już od 2 lat cieszyła się piosenka Summer Song, którą teraz gram.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Podpalili 17-latka, są zarzuty i areszt. Lech Poznań nie może dolecieć na Wyspy Owcze, wszystko przez pogodę. Dziś kulminacja szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty za usiłowanie zabójstwa w Jaworznie. Sprawcy oblali 17-latka benzyną i podpalili. Chłopak jest w śpiączce w szpitalu.
2: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
1: Mówiła Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Zostali tymczasowo aresztowani. Lech Poznań ma problemy. Piłkarze nie mogą dotrzeć na Wyspy Owcze, a dziś kolejarz ma zagrać z Klaksvik. Wczoraj nie polecieli przez mgłę, a dziś dolecieli tylko do Norwegii. Ze szczegółami teraz Natalia Krystek. Gdzie jest samolot Lechitów?
3: Po kilku kółkach nad Morzem Norweskim zawrócił w kierunku Półwyspu Skandynawskiego i wylądował w Bergen w Norwegii. Tu piłkarze mają przeczekać fatalną pogodę, jaka panuje w tej chwili nad lotniskiem w Vagar. Jak przekazał nam rzecznik Lecha, zespół wciąż liczy na to, że jeszcze dziś uda się dostać do celu. A czasu coraz mniej. Mecz ma wystartować o 19.30 według polskich zegarków. W Tórshavn, czyli stolicy Wysp Owczych, będzie wtedy 18.30.
1: UEFA nie ogłosiła na razie żadnych decyzji w sprawie ewentualnego przełożenia dzisiejszego meczu na inny termin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Profesor Anna Barańska została członkiem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Ojciec Święty mianował wybitnych profesorów. Anna Barańska pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. W zeszłym roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Dziś kulminacja szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze. 13 sierpnia do Częstochowy dociera najwięcej pątników. To pielgrzymki piesze z Radomia, Rzeszowa, Kielc, Lublina, Szczecina, Koszalina, Drohiczyna, Włocławka, Sosnowca, Łomży i Sandomierza. Na wiernych czeka metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
4: Bardzo cieszę, że mogę błogosławić nawet na tych ostatnich etapach, czy to w Mostowie, czy gdziekolwiek indziej, jak się spotykam, żeby oni uwierzyli, że pomimo trudności, pomimo chociażby tego upalnego lata, czy dzisiaj już zmieniających się warunków, to pielgrzymowanie jest oznaką żywej wiary i tym bardziej zaufania Panu Bogu.
1: Tylko wczoraj na Jasną Górę dotarło ponad 5 tysięcy pielgrzymów.
5: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Budowa Centrum Wiedzy Kognitarium przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie jest już na zaawansowanym etapie. Inwestycja może zostać zakończona latem przyszłego roku, czyli kilka miesięcy wcześniej niż pierwotnie zakładano. Obiekt powstaje między kampusem Politechniki a halą widowiskowo-sportową. Wykonawca zakłada, że do połowy września zakończony zostanie stan surowy konstrukcyjny. Montowana jest w tej chwili stolarka drzwiowa, okienna i będzie można przykrywać dachy. Jest szansa, że faktyczna realizacja zakończy się latem przyszłego roku. Koszt budowy kognitarium to prawie 120 milionów złotych. Do parafii w naszej diecezji trafiły już plakaty zapowiadające kolejną pieszą pielgrzymkę Miłosierdzia Bożego do Myśli Boża. Tym razem jej tematem jest Ufam jak święty Carlo Acutis. Podobnie jak w poprzednich latach, pątnicy wyruszą 23 sierpnia ze Szczecina i dojdą do celu pielgrzymki 25 sierpnia.
6: Ksiądz Stanisław Wiechowski, koordynator pielgrzymki z naszej diecezji. Pielgrzymka do Myśli Boża ma być taką okazją do doświadczenia Miłosierdzia Bożego w naszym życiu. O nim wiele nam przekazała Święta Faustyna, takie szczególne miejsce, gdzie możemy doświadczyć tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia.
5: Osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce mogą się zgłaszać poprzez formularz, do którego odsyła kod QR na plakacie, bądź przez mail pielgrzymka.miłosierdzia.bożego@gmail.com. Popołudnie pogodne i suche, na termometrach do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Ale teraz będzie pięknie w głośnikach Radia Plus. W tym momencie, 5 minut po 13, George Michael, Careless Whisper. Dzień dobry, Janek Pasterz.

0: Roztocze na przykład, albo w Bieszczady, prawda? Ale są też takie osoby, które lubią do miasta, do Sopotu, do Gdańska, do Zakopca. No tam niestety trochę więcej osób, ale są też takie miejsca, takie aktywności, które to wszystko oczywiście rekompensują. A jeżeli wy jesteście w jakimś ciekawym miejscu właśnie na urlopie, na wakacjach, to dajcie proszę znać. Trwa nasza akcja Pocztówka z wakacji z Radiem Plus, w której to zabawie prosimy was o to, żebyście właśnie wysłali nam zdjęcia, a także pozdrowienia dotyczące tego, jak spędzacie swój wolny wakacyjny czas. Można to zrobić na radioplus.pl. Po 14.30 będę do kogoś dzwonił, żeby podpytać, jak tam u was na urlopie, a w prezencie będziemy mieli właśnie rzeczone pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś do bliskich wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas wszystkich, również z pozdrowieniami dla was. Druga zupełnie czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś wysłać. Kultywujmy lub też reaktywujmy tę starą, trochę już zapomnianą tradycję wysyłania pocztówek. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To zachęcam do naszej zabawy w Radio Plus. Za chwilę piękna ballada Roberta Flecki, Killing Me Softly. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Super obniżek poszukujesz? Masz to w

0: 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.

A to sobie polecieliśmy w ramach wakacji na Księżyc i z powrotem. A czemu nie? A kto nam zabroni? Grupa Savage Garden taką wycieczkę szybką nam zapewniła. Dzisiaj mamy w kalendarzu 13 dzień sierpnia. Spokojnie, nie jest to data pechowa. Czwartek, jakby na to nie patrzeć, nie piątek, ale na piątek czekamy z utęsknieniem, no bo to przecież dla wielu osób długi weekend, który już prawdopodobnie, być może nawet już się zaczął dzisiaj, albo za kilka godzin się rozpocznie. A wracając do tematu, dzisiaj właśnie w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. No, sam jestem leworęczny, także się cieszę, trochę też moje święto. Większość ludzi naturalnie używa prawej ręki, ale szacuje się, że mniej więcej od 8 do 15% całej ludzkości na świecie to są właśnie osoby leworęczne. U nas w kraju, w Polsce to około 8%. A jeżeli jesteście leworęczni, to możemy sobie wszyscy pogratulować, bo do leworęcznych światowych sław należą takie osobistości jak chociażby Barack Obama czy Angelina Jolie, książę William, proszę, Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi świata, Robert De Niro, Tom Cruise, Lady Gaga też się pojawia w tym zestawieniu, czy Julia Roberts. To tak z zagranicy. W Polsce Joanna Brodzik, Andrzej Wajda, Jerzy Pilch, Katarzyna Glinka, Krzysztof Penderecki. No to w dobrym gronie się chyba znaleźliśmy.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
0: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: urlopowo rozkołysani. UB40 Red and Wine za chwilę o 14 wiadomości.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Link

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet Wańkowicza 17 Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Marcin Romanowski może nie być w Naddniestrzu, ustalił nasz reporter. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie Szreka. Chodzi o znieważenie prezydenta. Powiemy też o największym w Europie zlocie pojazdów militarnych. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Ustalił to nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Mateusz Chłystun.
2: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiS-u jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Nie miała kasku i używała telefonu o włos od tragedii w Gliwicach. 15-latka na rowerze trafiła do szpitala po zderzeniu z samochodem.
3: Na nagraniu, które zostało opublikowane, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Apelujemy do wszystkich młodych rowerzystów, aby podczas jazdy nie korzystać z telefonów komórkowych. Telefon powinien być schowany.
1: Mówiła Marzena Szwed z gliwickiej policji. Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie Szreka. Chodzi o znieważenie prezydenta Nawrockiego. Lokalny działacz PSL-u zamieścił w internecie fotomontaż zdjęcia pierwszej damy, nawiązujący do postaci z filmu Szrek. Po wycofaniu aktu oskarżenia o znieważenie głowy państwa, para prezydencka ma 2 tygodnie na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kurz, ryk silników i zapach benzyny w Bornem Sulinowie rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
4: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
5: Żona we mnie zaszczepiła.
6: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
7: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
1: To już 21 zlot w Bornem, jednym z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku była to zamknięta baza wojsk ZSRR.
8: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę 15,5-kilometrowego odcinka drogi 22 między Człopą a Wałczem. Inwestycja warta 178 milionów złotych obejmuje poszerzenie drogi, nową konstrukcję jezdni, ścieżkę pieszo-rowerową oraz przebudowę skrzyżowań. Prace mają zakończyć się w 2029 roku. W pierwszych miesiącach zaplanowano wycinkę drzew oraz przebudowę kolizji z sieciami. Roboty obejmą także przygotowanie nowego przebiegu drogi Krajowej 22 na zachód od Prusinówka. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a większe zmiany w organizacji ruchu pojawią się w przyszłym roku. Kołobrzeskie Muzeum przygotowuje wystawę na Europejskie Dni Dziedzictwa, której motywem przewodnim będą dawne kołobrzeskie zakłady pracy. Poszukiwane są pamiątki z dawnych czasów. Z apelem zwrócił się Robert Dzięba, kierownik Muzeum Miasta Kołobrzeg.
9: Żeby pokazać chociaż jakiś przekrój tych elementów, które były, apelujemy do Państwa, żeby chociaż wypożyczyć Polska Żegluga Bałtycka. Mamy barkę Bałtywia, Weneda. Być może jakaś konfekcja z tej Wenedy u kogoś się zachowała. Pozostaje Elwa. Były zakłady, które posiadały pewnego rodzaju suweniry. Niewiele rzeczy mamy z Marony.
8: Zbiory można przynosić do oddziałów Kołobrzeskiego Muzeum najlepiej do końca sierpnia, a wystawa w Kołobrzegu zaplanowana jest jesienią tego roku. Czwartkowe popołudnie pogodne i suche, na termometrach od 23 do 25 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: I cóż my tutaj mamy na dobry początek tej godziny, a mianowicie budka suflera. Już teraz w Radio Plus jest taki samotny dom. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Czyli parę słów wakacyjnych na radio+.pl. Tam zachęcamy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to warto, bo trwa zabawa Pocztówka z wakacji, taka akcja, w której co prawda wy wysyłacie zdjęcia zrobione telefonem, ale my odsyłamy w prezencie dwie pocztówki, takie jak to dawniej się wysyłało, zupełnie klasyczne, jedna podpisana przez nas, przez całą redakcję, a druga czysta, można zostawić na pamiątkę, powiesić magnesikiem na lodówce, albo na przykład właśnie komuś wysłać z wakacji coś takiego. Do pocztówek jeszcze ze Stofletnich Gadżetów koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Widziałeś go?
3: Jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Już 14 sierpnia legendarne hity czerwonych gitar Krawczyka, Skaldów, Trubadurów i innych ikon Big Beatu. Na żywo i z energią lat 60. zawitają na scenę amfiteatru w Ustroniu Morskim. Przed nami ponad 2 godziny muzycznej podróży z zespołem Szalone Gitary. Bilety dostępne w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Szalone Gitary już 14 sierpnia w Ustroniu Morskim. Tej imprezy nie można przegapić.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
12: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
14: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
15: Witamy po sąsiedzku. Już 15 sierpnia, godzina 15, więc bawimy się ze słowiańskim rozmachem na Festynie Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Wśród atrakcji jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, koncerty zespołów i artystów, Rzepczyno, Mitra, Pan Bałkanica. Dla dzieci strefa zabaw z dmuchańcami i animacjami. Przybywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: Od 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Reklama.
3: Radio Plus Koszalin.

0: Radiu Plus.
1: To my zaglądamy w Tatry teraz. Dzwoniłem się właśnie do Sławka. Sławku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Janku.
1: No i jak udało się zdobyć ten kozi wierch?
2: No tak całkiem przez przypadek, natomiast efekt jest niesamowity, po prostu widoki są przepiękne. No, zapraszam wszystkich do, że tak powiem, podziwiania naszych wspaniałych Tatr.
1: Jest co oglądać. Wierzę, bo wysłałeś zdjęcie, także ja sobie mogę popatrzeć, sam sobie zazdroszczę, że miałem okazję, ale nie zdobywałeś tej górki samemu, tylko ze swoją małżonką, tak?
2: Oczywiście z moją kochaną małżonką, w takie wypady zawsze ruszamy wspólnie razem i że tak powiem, póki sił nam starczy, no to staramy się zobaczyć jak najwięcej.
1: Żonę Renatę pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do kiedy się wypoczynkujecie, że tak powiem, do końca tygodnia?
2: No tak, teraz długi weekend akurat, natomiast no my lubimy sobie tak weekendami tutaj, że tak powiem, nasze góry zwiedzać i no to jest coś, co tak lubimy spędzać czas.
1: I świetnie, bardzo dobry sposób na spędzanie czasu. Bardzo też dziękuję za pozdrowienia, za przesłanie trochę tej metaforycznie górskiej energii do nas, do Radia Plus. My natomiast w prezencie mamy dla was dwie pocztówki, takie tradycyjne. Jedna z naszymi podpisami, z pozdrowieniami również, jedna pusta. Można komuś wysłać, można sobie zostawić. Do tego też koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To dobrego odpoczynku, dzięki.
2: Dziękujemy ślicznie, pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, bardzo miło się was słucha.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A już teraz deszczowe dziewczyny, Weather Girls, pogodowe wręcz, ale piosenka deszczowa, może tak. It's Raining Men, chociaż ja mam nadzieję, że żaden mocny deszcz nikomu nie pokrzyżuje planów na ten długi weekend.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przejmuje pacjentów Szpitala Miejskiego w Miastku, który najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany. O szczegółach opowiemy w magazynie. W najbliższą sobotę, 27 już, zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie w Kołobrzegu. Także ten temat w popołudniówce. Powiemy też o nadchodzących premierach filmowych, które wchodzą w ten weekend na duży ekran. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując 2, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Omade Monseflore, omade odeo riki tiki, deodeo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty
12: do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
13: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
15: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Wyjątkowo zimny maj. Maj za nami, to chwilowo o wiośnie zapominamy, za to cieszymy się latem, które jeszcze w pełnej krasie. Za chwilę o 15 w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Będzie kontrola po tragedii w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok siedmiolatka. Szef MON-u zabrał głos w sprawie Marka Romanowskiego. Etna nie daje za wygraną. Samoloty w Katani uziemione przez kolejną dobę. Jest 15, Marcin Bartnik. Na początek jednak Holandia, co najmniej jedna osoba zginęła, kilka jest rannych. W porcie w Rotterdamie doszło do eksplozji przy zbiorniku gazu. Jej przyczyna nie jest na razie znana. Po tragedii, do jakiej doszło pod koniec lipca w łódzkim akwaparku, prezydent miasta Hanna Zdanowska zleciła kontrolę. Właśnie zakończyła się sekcja zwłok chłopca. Wcześniej rodzice siedmiolatka zdecydowali się na oddanie jego organów. Miasto chce wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
2: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
1: Prokuratura poinformowała, że powołany został biegły. Zostanie też przeprowadzony eksperyment procesowy, który ma odtworzyć sytuację z chwili tragedii. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia dotyczące Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
3: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej, jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
1: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają na razie obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących, m.in. w Katanii, turystów będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej z czwartku na piątek. To, czy kolejny termin wznowienia lotów nie zostanie przedłużony, zależy od Etny. Na miejscu podnóża wulkanu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, to, co dla jednych staje się dramatem, dla innych zaczyna być atrakcją.
4: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy. A wyżej w górach, na kilku tysiącach metrów, turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji czwartego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham odbyły się także eliminacje w skoku wzwyż kobiet. Po raz pierwszy w historii mogliśmy zobaczyć trzy Polki. Do finału awansowała jednak jedynie nasza wicemistrzyni świata z Tokio, Maria Żodzik, która zaliczyła wszystkie wysokości. Finał skoku wzwyż kobiet zaplanowano na sobotę, a dziś wieczorem finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Wystartują Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik.
5: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W powiecie białogardzkim kilka inwestycji drogowych udało się już zakończyć. Część trwa, a kolejne ruszą lada chwila, mówi starosta białogardzki Paweł Wiśniewski.
6: Jesteśmy świeżo po zakończeniu i oddaniu już do użytku wyremontowanej drogi powiatowej z Białogardu przez Buczek, Pomianowo do miejscowości Zatwy Małe i do drogi wojewódzkiej 167, z której kierowcy bardzo chętnie włączają się w węzeł drogi S11. Drogowcy są w miejscowości Byszynot. My poprawimy nawierzchnię i także między Żeleźnem przez Białogórzyno, Stajkowo aż do Nosówka.
5: To nie tylko poprawa jakości dróg, ale też budowa nowych ścieżek rowerowych. Trwają prace przy przebudowie ulic Bogusława X i Jerzego w Kołobrzegu. Roboty skoncentrowane są w tej chwili w ziemi i tutaj wykonawca natrafił na utrudnienia, które dotyczą sieci. Na jednym z odcinków sieci są położone inaczej niż wskazywały na to mapy geodezyjne. Oprócz nowych nawierzchni wykonane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa, a miejsca postojowe zostaną uporządkowane. Zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe, dodatkowo powstaną nowe. Zaplanowano także modernizację oświetlenia oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Wykonawcą jest firma Strabag i realizuje ją za kwotę 6,5 miliona złotych. Pogoda. Do końca dnia pogoda bez zmian, jutro jeszcze cieplej, na termometrach do około 28 stopni w cieniu, prawie bezchmurne niebo, a wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Odrobina klasyki, Italo Disco. Dlaczego nie? Już teraz w Radio Plus Gazebo, I Like Chopin, Janek Pasterski. Dzień dobry. Radio Plus.

0: No i takie numery robią nam dzień na urlopach, w wakacje, prawda? Leo Sayer, When I Need You. Przepiękny utwór, napisany swoją drogą przez Alberta Hammonda. Wielki hit właśnie w wykonaniu Leo Sayera, no ale później też inni artyści naturalnie. Cudowna wersja Roda Stewarta czy Celine Dion.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przejmuje pacjentów Szpitala Miejskiego w Miastku, który najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany. O szczegółach opowiemy w magazynie. W najbliższą sobotę, 27 już, zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie w Kołobrzegu. Także ten temat w popołudniówce. Powiemy też o nadchodzących premierach filmowych, które wchodzą w ten weekend na duży ekran. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 tysięcy złotych. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
9: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Reklama.

Teraz pytanie teoretyczne, czy też jesteście strąki na, żeby dzisiaj przyjąć na klatę takie taneczne numery, które już od 20 do 22 w Radiu Plus. Wakacyjne wydanie prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki, który będzie to wszystko dla nas miksował. Dzisiaj czwartek, to do 10, za to piątek i sobota aż do północy.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przejmuje pacjentów Szpitala Miejskiego w Miastku, który najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany. O szczegółach opowiemy w magazynie. W najbliższą sobotę, 27 już, zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie w Kołobrzegu. Także ten temat w popołudniówce. Powiemy też o nadchodzących premierach filmowych, które wchodzą w ten weekend na duży ekran. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu. Już we wtorek, 25 sierpnia, Primark zawita do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: formacja Nieżywych Skarbów, klub Wesołego Szampana, to na koniec naszego spotkania czwartkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę jutro piątkowo w samo południe.
1: Reklama.
2: Dziki jeans. Nie do zdarcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
3: Głodni? W ten weekend w Kołobrzegu trwa Street Food Polska Festival. Do niedzieli przy Stadionie Miejskim czekają odjazdowo przepyszne food trucki. Odkryj smaki świata. Coś na słono i słodko, dania mięsne i wege. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Od poniedziałku wróci program CPN na niższe paliwa, zapowiedział premier. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. ORP Wicher zwodowane na Zatoce Gdańskiej. Jest 16. Marcin Bartnik. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii. Ale to nie jedyne pilne informacje od premiera. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy niewygodnym dla reżimu Putina. Premier poinformował również, że odchodzący z rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czterolatka, która spadła z balkonu na 5 piętrze, trafi do pieczy zastępczej. To decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zabezpieczeniu dziecka.
3: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
1: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
3: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
1: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. Czterolatka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z 5 piętra. Została złapana w koc przez 3 mężczyzn. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ojciec przebywał za granicą. Kobieta do tej pory nie została przesłuchana, zawnioskowała o wyznaczenie nowego terminu. Orzeczenie nie jest prawomocne. Rodzice czterolatki będą mogli odwołać się od tej decyzji. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy. Zgodnie z ustawą OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ORP Wicher już pływa na Zatoce Gdańskiej. Zakończyło się wodowanie pierwszej z 3 fregat programu Miecznik.
4: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic, stoczni Christ. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 kilometrów kabli.
1: Wymieniał Marcin Ryngwelski, prezes Stoczni Wojennej. Na okręcie będzie służyło 140 marynarzy i oficerów. Jednostka zostanie wyposażona m.in. w pociski przeciwlotnicze, przeciwokrętowe oraz torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Do służby wejdzie w 2029 roku.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Słupski szpital deklaruje pomoc medyczną mieszkańcom regionu miasteckiego w związku z prawdopodobną likwidacją szpitala miejskiego w Miastku.
2: Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i problemy z udzielaniem świadczeń medycznych w szpitalu w Miastku, Słupski szpital deklaruje, że jest w stanie i gotowości udzielić każdej pomocy medycznej mieszkańcom regionu miasteckiego.
1: Koniec ulicy Dębowej oraz Tylko jedna noc to premiery filmowe, które w nadchodzący weekend wchodzą na wielkie ekrany.
3: Owen i pełna nadziei romantyczka Ali mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się ta iskra.
1: 27. zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie już w najbliższą sobotę w kołobrzeskiej Marinie Solnej.
4: Wszystkich słuchaczy Radia Plus zapraszamy serdecznie do Kołobrzegu 15 sierpnia o godzinie 11 w kołobrzeskiej Marinie Solnej. Pierwsze i jedyne w swoim rodzaju zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie. 27. Serdecznie zapraszamy do Kołobrzegu.
1: I to są właśnie tematy, które u nas w nadchodzących minutach programu. Marcin Kieca, witam i zapraszam na naszą czwartkową popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Byłaś

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Szpital w Miastku z ogromnymi kłopotami. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał z placówką nowego kontraktu, co oznacza praktycznie likwidację lecznicy. Pomocną dłoń pacjentom z regionu miasteckiego podaje szpital w Słupsku. Zadeklarowano też przejęcie chętnych pracowników miasteckiego szpitala. O szczegółach Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiego szpitala.
2: Mieszkańcy Miastka oraz sąsiadujących gmin powiatu bytowskiego od lat korzystają z zaplecza medycznego, jakie oferuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. W obliczu kształceń i wyzwań, z jakimi zmaga się lokalna ochrona zdrowia w mniejszych ośrodkach, słupski szpital odgrywa kluczową rolę jako główny wielospecjalistyczny punkt odniesienia i baza zabezpieczenia zdrowotnego dla całego regionu. Wskutek informacji o zamknięciu oddziałów Szpitala Miejskiego w Miastku oraz czekającej tę placówkę likwidacji, mieszkańcy Miastka oraz okolicznych gmin mogli poczuć obawę o swoje zdrowie i życie. Istnienie lokalnego szpitala zapewne dawało poczucie możliwości uzyskania pomocy medycznej, a jego brak znacząco to poczucie burzy. Na szczęście istnieje placówka medyczna, która deklaruje daleko idącą pomoc w zabezpieczeniu zdrowotnym mieszkańców Miastka i okolic. W obliczu kryzysu miasteckiego szpitala zapewniamy możliwość leczenia wszystkich pacjentów z regionu miasteckiego. Dla mieszkańców Miastka, oddalony od Słupska o 50 km, słupska placówka jest najbliższym szpitalem trzeciego stopnia referencyjności. Oznacza to także, że pacjenci wymagający skomplikowanych zabiegów operacyjnych, natychmiastowej interwencji w stanach zagrożenia życia czy ciągłego nadzoru specjalistów trafiają właśnie do słupskiego szpitala. Szpitalny oddział ratunkowy w Słupsku stanowi zaplecze dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w Miastku i w okolicznych miejscowościach. Pacjenci z ciężkimi urazami wielonarządowymi, udarami mózgu czy ostrymi schorzeniami chirurgicznymi są transportowani bezpośrednio do Słupska, co znacznie skraca ścieżkę od diagnozy do podjęcia leczenia. Na fakt, że słupski szpital od dłuższego czasu niesie znaczącą pomoc medyczną miasteckim pacjentom, wskazują liczby. Przez cały rok 2025 słupski SOR przyjął 1666 pacjentów z Miastka i regionu miasteckiego. Natomiast w pozostałych oddziałach szpitalnych w 2025 roku słupski szpital leczył 6287 osób z Miastka i z regionu. Największe zapotrzebowanie mieszkańców Miastka i regionu w 2025 roku było na usługi poradni specjalistycznych słupskiego szpitala. W omawianym okresie lekarze specjaliści przyjęli aż 13137 osób mieszkających na wspomnianym terenie. Duże znaczenie dla mieszkańców wskazanego regionu ma także korzystanie z badań diagnostycznych, np. TK, rezonans magnetyczny, kolonoskopia, gastroskopia. Od stycznia do końca grudnia 2025 roku w słupskim szpitalu wykonały je 533 osoby z Miastka i sąsiednich gmin. Dane statystyczne pokazują, że słupski szpital już teraz spełnia ważną rolę w zabezpieczeniu bezpieczeństwa medycznego mieszkańcom Miastka i gminy, a także okolicznych gmin powiatu bytowskiego. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i problemy z udzielaniem świadczeń medycznych w szpitalu w Miastku, słupski szpital deklaruje, że jest w stanie i gotowości udzielić każdej pomocy medycznej mieszkańcom regionu miasteckiego.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku chce zatrudnić pracowników Szpitala Miejskiego w Miastku, którzy w związku z trudną sytuacją placówki stanęli przed koniecznością poszukiwania nowego miejsca pracy. Część pracowników nie otrzymuje wynagrodzenia od 2 miesięcy. Zadłużenie szpitala w Miastku sięga 40 milionów złotych. Do tego doszła kara 13 milionów, jaką na placówkę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Już 14 sierpnia legendarne hity Czerwonych Gitar, Krawczyka, Skaldów, Trubadurów i innych ikon Big Beatu. Na żywo i z energią lat 60. zawitają na scenę amfiteatru w Ustroniu Morskim. Przed nami ponad 2 godziny muzycznej podróży z zespołem Szalone Gitary. Bilety dostępne w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Szalone Gitary już 14 sierpnia w Ustroniu Morskim. Tej imprezy nie można przegapić.
5: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Właszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: spokojną. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
13: Reklama.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Koniec ulicy Dębowej oraz Tylko jedna noc. To premiery filmowe, które w nadchodzący weekend wchodzą na wielkie ekrany. W przyszłym tygodniu także sporo dobrych filmów.
2: Dzień dobry, Joanna Jankowska, witam wszystkich. Mamy dwie premiery, jeżeli chodzi o ten weekend. I to będzie Koniec ulicy Dębowej, science fiction thriller, który będzie trzymał nas w napięciu, a opowiada on historię ludzi i jest to wskutek tajemniczego wydarzenia. Ulica Dębowa zostaje oddzielona od przedmieść i przeniesiona w nieznane miejsce. Tam, w zupełnie obcej okolicy, rodzina Platów szybko przekonuje się, że aby przetrwać, musi trzymać się razem. I druga premiera to Tylko jedna noc. Owen i pełna nadziei romantyczka Ali mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się ta iskra. Ale seria pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji komplikuje sytuację. Błądząc po mieście, odkrywają, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej, niż im się wydaje.
3: Czyli taka komedia romantyczna, można powiedzieć.
2: Tak, jak najbardziej. Na pewno w sobotę zapraszamy na Helios Replay, czyli tutaj odtwarzamy stare hity i tym razem będziemy oglądać Bodyguarda z cudowną Whitney Houston i Kevinem Costnerem. Dla przypomnienia opowiemy tutaj pokrótce fabułę tego wyjątkowego filmu. W swoim spektakularnym debiucie filmowym Whitney Houston wciela się w postać wielkiej gwiazdy estrady i filmu. Fani chcą ją oglądać, chcą jej słuchać, dotykać. Jest wśród nich także ten jeden, który chce ją zabić. Dlatego Rachel potrzebuje pomocy profesjonalisty, ochroniarza Franka Farmera. Farmer to zawodowiec, który nigdy nie zaniedbuje swoich obowiązków, zawsze nad wszystkim panuje i nie podoba się to Rachel, która do tej pory sama kontrolowała swoje życie. Oboje chcą być górą i oboje nie chcą się zakochać. A jeżeli chodzi o ten tydzień normalny, to zapraszamy oczywiście jak zawsze na Kino Konesera i tym razem w poniedziałek o godzinie 18 oczywiście zagramy Pejzaż w kolorze sepi. Jest to japońsko-polska produkcja na podstawie głośnej powieści laureaty Nagrody Nobla. Premierowo pokazana w selekcji oficjalnej w festiwalu w Cannes. Także serdecznie zapraszamy, bo oczywiście jak zawsze Kino Konesera to są bardziej ambitne filmy. Filmy, które zostawiają takiego ika po obejrzeniu ich. A jeżeli chodzi o fabułę, no to pokrótce tutaj przedstawimy. Nikki, 25-letnia pisarka, wychowana w Wielkiej Brytanii, odwiedza na angielskiej prowincji swoją matkę. Pretekstem jest sprzedaż rodzinnego domu, ale za pozornie zwyczajnym spotkaniem kryje się potrzeba zadania pytań, które przez lata pozostawały niewypowiedziane. Nikki wie niewiele o japońskiej przeszłości matki, o powojennym Nagasaki, z którego jej matka wyjechała właśnie do Wielkiej Brytanii, ani o okolicznościach, w jakich wraz z nią opuściła Japonię jej starsza córka. Wyznania jej matki są pełne luk, uników i przemilczeń. Każde wspomnienie może być zarówno tropem prowadzącym do prawdy, jak i zasłoną chroniącą przed bolesną pamięcią. No i oczywiście zapraszamy nasze ukochane fanki, nasze ukochane panie na comiesięczny Kino Kobiet 19 sierpnia na godzinę 18. Tym razem gramy Czas, który nie nadszedł, a jeżeli chodzi o motyw wieczoru, są to szare stylizacje. Także można tutaj naprawdę poszaleć z kreatywnością i interpretacją motywu naszego wieczoru.
1: I jak co czwartek u nas możliwość zdobycia biletów do koszalińskiego Heliosa. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto jest reżyserem filmu Tylko jedna noc, który wchodzi na ekrany jutro. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres koszalin@radiomyślnikplus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła, Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Do przejechania rowerem 21-metrowy odcinek deski o szerokości 30 cm. Trasa ułożona jest na dętkach pływających po wodzie. W najbliższą sobotę w Kołobrzeskiej Marinie Solnej 27. już edycja zawodów w jeździe rowerem po desce na wodzie. Zgłosiło się już prawie 50 zawodników, również z zagranicy.
4: Marek Padias, prezes Ligi Morskiej Rzecznej, oddział w Kołobrzegu. To już 27. edycja. 27 lat temu po raz pierwszy wystartowaliśmy z 21-metrową deską, którą mają do pokonania zawodnicy. W tym roku tradycyjnie od kilku lat przyjmujemy zasadę, że 50 zawodników może wystartować. I w sobotę o godzinie 11 stawi się dzielnie, aby mierzyć się z wodą, deską, dętkami, aby właśnie ten dystans 21-metrowy pokonać. W historii zdarzało się, że nawet 11 zawodników pokonało tą upragnioną odległość. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. To jest uzależnione od warunków wiatru, może deszczu, tak jak było w ubiegłym roku. No i oczywiście wszyscy chętni, którzy chcą wystartować w tych zmaganiach, mogą się do nas zgłaszać w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. Jedynym warunkiem jest ukończone 18 lat. Nic więcej nie potrzeba, nawet za bardzo nie trzeba umieć jeździć na rowerze. Tak więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Kołobrzeskiej Mariny Solnej na ulicę Warzelniczą, bo tam już 15 sierpnia o godzinie 11 zobaczymy niezapomniane widowisko, wspaniałą atmosferę, no i oczywiście naszych zawodników. A zapisało się już prawie 50. Są również obcokrajowcy, także zawody mają rangę międzynarodową.
3: Z tego, co widziałem w prognozach, to w tym roku warunki atmosferyczne będą bardzo sprzyjać zawodnikom, bo ma być powyżej 30 stopni w sobotę właśnie i pełne słońce to chyba sprzyja rywalizacji.
4: No jak najbardziej, to przy pięknej pogodzie to jeszcze przyjemniej jest wpaść do wody, bo oczywiście każdy z zawodników bez względu na to, jaką odległość przejedzie, wpada do wody. No a jest to naprawdę niesamowity widok, ponieważ niektórzy nawet specjalnie się do tego przygotowują i odpowiednie salta i flaki wykonują, aby przypodobać się publiczności, bo oczywiście punktowane jest również nie tylko odległość przejechana, ale również strój, styl jazdy, więc wiele warunków, wiele możliwości każdy zawodnik ma do zaprezentowania i w tym również własną inwencję twórczą, chociażby w stroju.
3: Powiedział pan, że już prawie 50 osób się zgłosiło z różnych krajów, z których między innymi, bo pewnie są też tacy zawodnicy, którzy co roku przyjeżdżają.
4: Jak najbardziej. Mamy Niemców, Ukraińców, mamy tradycyjnie naszego ukochanego Anglika, który nawet chyba dwa razy już zwyciężył te zawody, więc już zawodników kilku mamy z innych krajów. Myślę, że jeszcze jacyś dołączą. No bo oczywiście lista jest otwarta. Oczekujemy zawsze na wszystkich chętnych, no bo jest to po prostu forma dobrej, wesołej zabawy.
3: Czy zawodnicy jakoś w ciągu roku trenują, żeby jak najlepiej w Kołobrzegu wypaść, jak pan z nimi rozmawia?
4: No jest to taka tajemnica poliszynela. Niektórzy rozkładają sobie deskę w ogródku i próbują po ziemi na tej desce jeździć, żeby ten dystans i tą szerokość, która jest niestety bardzo mało. 32 cm ma szerokość deski, a ostatnie 3 metry mają szerokość tylko 16 cm. Także nie jest łatwo, więc niektórzy próbują również przygotować się jakoś do tych zawodów, aczkolwiek myślę, że większość po prostu idzie na żywioł.
3: To świetna zabawa dla zawodników, ale także dla kibiców, którzy pewnie tłumnie przybywają co roku do Mariny Solnej w Kołobrzegu. No właśnie, czy dla nich też będzie przygotowany jakieś bonusy, można powiedzieć, oprócz tego, że będą mogli pooglądać?
4: Jak najbardziej. Przygotowujemy również nagrody dla tych, którzy nakręcą najlepszy filmik, którzy zaprezentują jakieś świetne zdjęcie, jakieś hasło reklamowe, hasło dopingowe. Także mile oczekiwane są transparenty, jakieś wiersze, może piosenki, które będą dopingowały i zachęcały zawodników do wzięcia udziału bardziej aktywnego w przejechaniu tych 21 metrów. Wszystkich słuchaczy Radia Plus zapraszamy serdecznie do Kołobrzegu 15 sierpnia o godzinie 11 w Kołobrzeskiej Marinie Solnej. Pierwsze i jedyne w swoim rodzaju zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie. 27. Serdecznie zapraszamy do Kołobrzegu.
3: To wyjątkowe wydarzenie łączy emocje związane z jazdą na rowerze i wodne szaleństwa. Oceniana będzie, jak słyszeliśmy, nie tylko jazda, ale również stylizacja i wygląd startujących zawodników. I tym zaproszeniem do Kołobrzegu kończymy. Marcin Kieca, dziękuję, do jutra.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
5: Rząd obniży od poniedziałku ceny paliw na końcówkę wakacji. Za chwilę też eksperci o kradzieży danych medycznych Polaków oraz chińskie samochody, które przejmują rynek nad Wisłą. Jest 17. Marcin Bartnik. Ceny paliw znowu pójdą w dół. Jak poinformował premier Donald Tusk, od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Paliwa w zależności od rodzaju mogą być tańsze nawet o złotówkę. A to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
7: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
8: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Cena diesla.
7: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
8: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
9: No i miejmy nadzieję, że może w ogóle benzyna sama siebie, ropa stanieje.
10: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
5: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przypomnijmy, pierwsza odsłona programu CPN obowiązywała od końca marca do ostatniego dnia czerwca. Kolejna będzie obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. W najgorszym scenariuszu dane mogą posłużyć do szantażowania ważnych polskich polityków. To głos ekspertów po wykradzeniu informacji medycznych prawie 19 milionów Polaków. Hakerzy zaatakowali systemy firmy MyDoctor, z których korzystają lekarze. Według obecnych doniesień dane nie zostały upublicznione, ale jeśli tak by się stało, konsekwencje byłyby bardzo poważne.
11: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób, wyszukanie ich schorzeń, wyszukanie rzeczy wstydliwych może służyć do szantażu. I to byłby bardzo niedobry scenariusz dla Polski.
5: Mówi Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona, z którym kontaktowali się hakerzy. Jak dodaje, jedyne co każdy z nas może w tej chwili zrobić, to zastrzec PESEL i być czujnym na podejrzany kontakt.
11: Gdyby jednak te dane trafiły do internetu, no zwykły obywatel mógłby wtedy dostać czy telefon od swojej przychodni, czy od swojego lekarza w oparciu właśnie o te dane wykradzione z tej bazy.
5: Hakerów szukają służby. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że mają oni dane co najmniej jednego ważnego polskiego polityka. W kontakcie z nim jest już ABW. Zamiast używanego Niemca, nowy Chińczyk. Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą nad Wisłę. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnym budżecie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. Małgorzata Zawada.
12: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
13: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
12: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
13: Cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
12: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
5: O chińskich samochodach opowiadała Małgorzata Zawada.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych. Mecz z Klak z Wikiem dojdzie więc do skutku. Po długiej podróży Kolejusz zagra dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. A o szczegółach z Poznania Paweł Adamczewski.
0: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolejusz miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Vagar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21.45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
5: O czym informował Paweł Adamczewski.

0: Reklama.
1: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Widziałaś go?
4: Mm-hmm, jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
3: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Witamy po sąsiedzku. Już 15 sierpnia, godzina 15, więc bawimy się ze słowiańskim rozmachem na Festynie Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Wśród atrakcji jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, koncerty zespołów i artystów, Rzepczyno, Mitra, Pan Bałkanica. Dla dzieci strefa zabaw z dmuchańcami i animacjami. Przybywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: W Warszawie zatrzymano zamachowca z Rosji, przekazał premier. Ratownicy medyczni mają pomysł, jak rozładować kolejki na SOR-ach. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe wytyczne, m.in. dla salonów fryzjerskich. Jest 18. Marcin Bartnik. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
3: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
2: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Tymczasem na początku czerwca w Białej Podlaskiej doszło do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty i krytyka Władimira Putina. W sprawie zatrzymano 36-letniego obywatela Gruzji. Śledztwo prowadzi lubelska prokuratura. To ma być sposób na rozładowanie kolejek na SOR-ach. Ratownicy medyczni proponują rozszerzenie swoich kompetencji i tym samym odciążenie lekarzy. To założenia projektu ustawy, która jest właśnie konsultowana z resortem. Szczegóły potencjalnych zmian zna już nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Zgadza się, dzień dobry. Projekt zakłada, że ratownicy i pielęgniarki z co najmniej 5-letnim stażem mogliby uzyskać dodatkowe uprawnienia. To właśnie oni, zamiast lekarzy, zajęliby się pacjentami z lekkimi urazami czy chorobami, a tych na SOR-ach jest zdecydowana większość.
5: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta, no to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie takiego niskiego priorytetu.
4: To właśnie oni mogą być kwalifikowani do tak zwanej szybkiej ścieżki, mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt zakłada, że bez zgody lekarza ratownicy i pielęgniarki zlecaliby na przykład takie badania jak RTG czy morfologia, mogliby też podać podstawowe leki.
1: Projekt jest na etapie konsultacji. W połowie września jego autorzy mają spotkać się z Ministerstwem Zdrowia. Na ławie oskarżonych 32 osoby ruszył proces grupy przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy.
6: Zgodnie z treścią aktu oskarżenia uczestnicy tej grupy przestępczej zajmowali się zarówno przyjmowaniem płatności za czerpanie korzyści majątkowych z nierządu, jak również za przyjmowanie płatności za narkotyki na barze w tymże klubie.
1: Mówił Damian Jażdżewski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Płatności za narkotyki nabijano na kasę fiskalną, m.in. jako zapłatę za owoce, wykorzystując przy tym niższą stawkę podatku VAT. Wśród oskarżonych jest m.in. Bartosz W., któremu zarzuca się dwukrotne wyłudzenie subwencji z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Większa ochrona klientów salonów kosmetycznych i bardziej szczegółowe zasady higieny. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty. Kluczowe zalecenia dotyczą m.in. wentylacji. To dobra zmiana, komentuje Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art.
7: W branży fryzjerskiej higiena zawsze była bardzo ważna, ale dobrze, że zasady są jasno przypominane i ujednolicane. Pracujemy bardzo blisko klienta, więc bezpieczeństwo powinno być podstawą.
1: Według zaleceń każde urządzenie wielorazowego użytku, które ma kontakt ze skórą klienta, musi być dokładnie dezynfekowane lub poddane sterylizacji przed kolejnym użyciem. Czy nowe zasady wpłyną na ceny usług? Zdaniem Sabiny Szwajcy tak się nie stanie.
7: Oczywiście środki dezynfekcyjne czy materiały jednorazowe i utrzymanie odpowiednich standardów kosztują, ale to już od dawna jest częścią kosztów prowadzenia profesjonalnego salonu.
1: Dotychczasowe wytyczne sanitarne dla branży beauty pochodziły z 2016 roku.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Już 14 sierpnia legendarne hity czerwonych gitar Krawczyka, Skaldów, Trubadurów i innych ikon Big Beatu. Na żywo i z energią lat 60. zawitają na scenę amfiteatru w Ustroniu Morskim. Przed nami ponad 2 godziny muzycznej podróży z zespołem Szalone Gitary. Bilety dostępne w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Szalone Gitary już 14 sierpnia w Ustroniu Morskim. Tej imprezy nie można przegapić.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
0: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
8: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie Adie, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
13: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
14: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Od poniedziałku rząd wróci do regulowanych cen paliw. Lotnisko w Katani wciąż przegrywa z Etną. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Tatrzański Park Narodowy tonie w nieczystościach. Jest 19. Marcin Bartnik. Zaczynamy jednak od najnowszych informacji w sprawie rozłamowców z PiS-u. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus. Jak przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski, wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT i do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. O ile będzie taniej?
2: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
3: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedną z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
2: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
4: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 złotych i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
5: Obniżki zawsze się przydadzą.
2: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki walczyli o jego życie.
6: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
1: Wyjaśniała prokurator Emilia Michałowska-Marchewka z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy powołają biegłego z zakresu ratownictwa i planują przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Do jutra do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło z powodu erupcji Etny. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuacji na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajder, z którym się teraz łączymy.
7: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tatry toną w nieczystościach. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z fekaliami turystów. Ci załatwiają swoje potrzeby niemal wszędzie, gdzie się da, nawet w jaskiniach, mówi leśniczy Tadeusz Rusek.
8: Problem mamy olbrzymi. Tego się nie da nie zauważyć i nie poczuć. W sierpniu około 40 tysięcy ludzi wchodzi dziennie. Mamy takie ścieżki wydeptane od szlaków do miejsc, które już po prostu nazwaliśmy srajnikami.
9: Ja akurat tak wychodzę, że nie potrzebuję swoich potrzeb załatwiać gdzieś tutaj po drodze.
10: Nie wiem, nigdy nie miałam takiej potrzeby. Bez załatwiania się na szlaku. Są w schroniskach ubikacje, prawda?
8: To się dzieje na odcinkach leśnych, na odcinkach powyżej granicy lasu, na odcinkach, gdzie szlaki prowadzą przez kosodrzewinę. Niestety w wyższych partiach też obserwujemy to zjawisko też w jaskiniach na przykład, udostępnionych do zwiedzania.
1: Kilka miesięcy temu TPN zaczął promować specjalne worki na nieczystości.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6. Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico!

0: Reklama.
1: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Tu nasze lato z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop wakacyjne przeboje. Duet Fantastic, Costa Blanca, potem zespół francuski, ale wykonujący swoje utwory po hiszpańsku, czyli Magazine 60 i Pancho Villa. Będzie też Pat Ryan i I Don't Wanna Lose You Tonight.

0: Duet Modern Talking utworem Jetliner zakończył pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy mix, a zaczynamy w stylu Italo Disco, Lee Morrow i Sayonara. Potem Rosie, Magic, Carry On, będzie też Danny Keefe i Keep On Music.

Deneki, teraz formacja Plastic Mold i Mi Amor, potem Trio Scotch i Take Me Up, a także Pilają, czyli Pado Pelandi w nagraniu Reggae Radio.

To był Pilion, a teraz jeden z najpopularniejszych włoskich DJ-ów, DJ La Level i Magic Up to Secondo. Potem Banda AK i ich wersja hitu Jezael.

0: Jestem z utworem Cinema zakończył kolejny dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, zmiksowane przeboje non-stop. Oto Kim Wilde i You Came. Potem odrobina elektroniki, Patrick Cowley w utworze Techno Logical World. Będzie też grupa OMD i So In Love.

za nami OMD, a przed nami kolejny brytyjski zespół Johnny Hate Jazz i Shattered Dreams, potem amerykańska formacja Cockrobin i Just Around the Corner, a także duński duet Laidback i Beckerman.

0: To byli Duńczycy z zespołu Laidback i to był utwór Beckerman. Tak zakończył się ten miks.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: O nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają dwa utwory różniące się w wersjach od oryginału. Na początek duet Łyżkę i No Woman No Cry z repertuaru Boba Marleya, a potem utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki and Nicki. Będzie też grupa Radiorama i

To była Vanessa, która występowała również w duecie Macho Gang. I oto właśnie duet Macho Gang w nagraniu Sahara. Potem Hiszpanka Paula Evans w utworze Ciał. A ten mix zakończy król Italo Disco Savage przeróbką hitu grupy Depeche Mode Strange Life.

0: To był słynny hit z repertuaru grupy Depeche Mode, piosenka Strange Love, a tę wersję wykonał Savage. Tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.